0: Reklama.
1: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset. Część trzecia.
1: W pewnym momencie pociąg się zatrzymał na jakiejś stacji. Odryglowano drzwi i kazano wysiadać wszystkim mężczyznom. Tam pełno trupów wygarnięto później z tych wagonów. Zrobiło się luźno. Tylko tych mężczyzn oczywiście z nachajkami Niemcy i z psami przeganiali. To był obóz koncentracyjny Oranienburg-Sachsenhausen. To jest znana firma niemiecka. A myśmy pojechały dalej. Jak długo jechaliśmy dalej? Nie wiem. Dojechaliśmy do obozu w Ravensbrück. I od tego momentu stałam się więźniem politycznym w obozie Ravensbrück. Tam nas ogolono. No, przeszliśmy przez jakąś łaźnię i wrzucono nas, że tak powiem, do takiego wielkiego namiotu jak cyrkowy. Wielki namiot, gdzie już było pełno i tylko miejsca były pod samymi brzegami, gdzie najzimniej i gdzie najłatwiej było coś wykraść, bo myśmy jednak mieli jakieś bagaże ze sobą. Więc wystarczyło wsunąć rękę pod tą ścianę, no ścianę z płótna, z brezentu i coś tam wyciągnąć, bo to robili więźniowie. No ale tam dostawaliśmy już jakąś wodę, jakieś jedzenie i tam przeżyliśmy kilka dni, a potem przydzielono nas do baraków. Ja z mamą trafiłam i z ciotką trafiłam do baraku 23, to był barak cygański w połowie, a w drugiej połowie był międzynarodowy. Pod sufit były prycze, trzy. No i gdzie były miejsca, tam nas ulokowano, bo już część była zajęta. Siennik, jakieś brudne koce i pięć osób. Czasami cztery, czasami pięć. No jak jest w obozie, to też trudno opowiedzieć. Była sztubowa, która była spośród więźniarek, ale to była taka uprzywilejowana. Miała swój jakiś tam odgrodzony kącik z dykty. To w naszym przypadku ona się nazywała Szura i to była Ukrainka. Krótko obcięte włosy na chłopca. I ona była przeznaczona do pilnowania nas. Biła i wypychała. A nad nią była jeszcze Auzejerki to były jeszcze dalej, ale była taka kryminalna jedna Niemka z czarnym winklem. To pilnowała jej znowuż. Apele się odbywały o różnych godzinach, również w nocy. W zależności od humoru Auzejerek. Auzejerki to były już Niemki rodowite. Chodziły w takich furażerkach, w normalnych wojskowych ubraniach, zwykle z psami i z pejczem. Dzieci czasami oszczędzano. Dzieci czasami w nocy o trzeciej na przykład zimą nie wypędzano na mróz. Myśmy zostawali w barakach, w których było tak samo zimno jak na zewnątrz, tylko że na głowę nie padało. A tam w takim było apelu, oni liczyli, czy wszyscy są, czy nikt nie uciekł. No więc czasami sami więźniowie wyciągali współtowarzyszki niedoli i tam stawiali po to, żeby nas nie trzymano za długo, bo musiała się liczba zgadzać. I to przed każdym blokiem tak było. Raz jeden na Boże Narodzenie. Wszystkie dzieci zabrano z bloku. Mama myślała, że już ze mną koniec, ale nas zabrano i urządzono nam przyjęcie. Nakryte białe stoły.

pomarańcze, jabłka. Można było zjeść ile się chce. Tylko zabrać nie wolno było. Ja zabrałam jedno jabłko, mi się udało gdzieś tam schować. Ale zjadłam je później sama, bo mama nie miała serca, bo ja dla mamy to zabrałam. Ale zjadłam, mama we mnie nie wepchnęła. To był jeden, jedyny jasny moment w czasie pobytu w obozie. Ja pierwszy raz widziałam jabłko wtedy. Ja wiedziałam, jak jabłko wygląda sprzed wojny, ale w czasie wojny to było pierwsze jabłko. A innych owoców w ogóle nie wiedziałam, jak się nazywają. Byłam za mała, żeby pamiętać z wcześniejszych lat. No to jest oddzielna opowieść o obozach.

0: byłyśmy tam z mamą do marca. No i potem nas, chyba to był marzec, przewieźli do następnego obozu, bo się zbliżał front, już było słychać samoloty, naloty. Więc przewieźli nas do obozu Koenig-Wusterhausen, gdzie były trochę lepsze warunki, ale tam byłam znowuż chora, miałam świnkę dla odmiany. A potem po krótkim czasie przewieźli nas z mamą do obozu w Oranienburgu, Sachsenhausen, tam gdzie był tata. Ale myśmy go tam nie spotkali. Spotkaliśmy go dopiero 3 dni później czy 4, bo tylko tyle dni tam byliśmy, bo nas gnali dalej w marszu śmierci tak zwanym, bo oni nas pognali dalej w głąb Niemiec. Mama w pewnym momencie zobaczyła, że jakiś człowiek odstaje, tam odstawało dużo i to zobaczyła, że to jest ojciec, pobiegła do niego. No i w ten sposób został uratowany, bo on by został na ziemi tam gdzieś, bo nie był w stanie dalej iść, był krańcowo wyczerpany. No i w jakimś momencie jakiś Niemiec spojrzał na mnie i wsadził mnie razem z ojcem na jakiś wóz ciągnięty przez jakąś uciekającą Niemkę. No wszędzie zdarzają się ludzie dobrzy. I myśmy przejechali parę kilometrów w tym 40-kilometrowym marszu, a potem oczywiście jak ten Niemiec zniknął, to ona nas z tego wozu zrzuciła. No i tak trochę trafiliśmy do miejscowości, z której Niemcy uciekli. Tam były koszary. W pewnym momencie jakiś zaginiony dezerter przyszedł nam, Austriak przyszedł nam powiedzieć, że Niemców już nie ma, oni mogą wrócić, ale musimy iść dalej, żeby się z tego miejsca ewakuować, bo to jest miejsce frontu. I trafiliśmy wtedy razem z nim do jakiejś szopy na polu, gdzie w nocy z jednej strony strzelali Sowieci, z drugiej strony Niemcy. I tak przetrwaliśmy do rana, rano był zapach grochówki. Nie wolno mi było jej jeść. Rodzice mi nie pozwolili. Ja uwielbiam zapach grochówki, bo to jest pierwszy obraz, właśnie nie, to jest pierwsze uczucie powojenne, kiedy nie pozwolono mi jej jeść. Teraz mogę jeść grochówkę codziennie, gdybym mogła. To jest najlepsze danie, żeby to była najgorsza grochówka. Rodzice nie pozwolili mi jeść, a wtedy bardzo dużo ludzi zmarło. Tak jak dużo ludzi piło wodę ze stawu i zagryzało kartoflami surowymi, wykopanymi z ziemi w czasie tego transportu. Też zmarli. No i tak się właśnie skończyła dla mnie wojna. Wróciliśmy po 2 tygodniach do Łodzi. I po następnych 2 tygodniach poszłam do szkoły na ulicy Andrzeja, gdzie nie było mi za dobrze, bo tam była religia, jak zresztą we wszystkich łódzkich szkołach. A ja musiałam wychodzić. Miałam tylko wspaniałego wychowawcę. Musiałam do tej szkoły zdawać egzamin. Pamiętam, że miałam napisać: dałby Bóg, żeby Bóg przepłynął przez Bóg. Ale ja byłam humanistką, bo mnie cały czas uczono, więc myślę, że nie zrobiłam błędów. Potem jakieś matematyczne zadanie dostałam, a potem kazali mi jeszcze coś napisać i ja powiedziałam, że ja już chcę do 4. klasy, nie do 5, bo on koniecznie chciał, żebym ja do 5 poszła. No i tak zostałam w 4. klasie i zawsze byłam rok młodsza od swoich rówieśników późniejszych. I rok później rodzice mnie przenieśli do szkoły pierwszej w Polsce, jedynej w Polsce, Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci tu w Łodzi, która później była pierwszą szkołą TPD, czyli Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, gdzie była to jedyna szkoła wtedy, gdzie nie było religii. No i tam już mi było lepiej. No właśnie nie wiem, jak to się, nie wiem, jak to się stało, ale wiem, że jestem szczęściarą. Zresztą po wojnie też miałam wiele takich momentów, kiedy powinno mnie już nie być, ale o tym nie opowiadam. I na tym właśnie moja opowieść się kończy, dlatego że to, co było po wojnie, to już jest zupełnie oddzielny rozdział i o tym nie rozmawiam. A ja pracowałam zawsze w szpitalu z dziećmi. Dlaczego z dziećmi? Dlatego, że z dziećmi wydawało mi się, jak będę pracować, to nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tak mi się wydawało. Dzieci mi krzywdy nie zrobiły nigdy. Także wydawało mi się, że nie będę miała kontaktu z dorosłymi. Tymczasem jak się ma kontakt z dziećmi, to jeszcze bardziej się ma kontakt z dorosłymi, niż jak się ma tylko z dorosłymi, bo rodzice są niemożliwi. Dbają o te swoje dzieciaki tak, że wyprują z człowieka ostatnie flaki. No ale... Ale 52 lata przepracowałam w pediatrii. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest życie. Samo życie jest najważniejsze. A jak jest życie, to tak jak mawiał Marek Edelman, mój sąsiad ze ściany, przyjaciel, najukochańszy przez nas, nie tylko przeze mnie, przez męża, przez dzieci, człowiek. Najważniejsze jest życie, a jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. A jak jest wolność, to najważniejsza jest godność. Ale to nie są moje słowa, to są jego słowa. Ja bardzo niechętnie rozmawiam. Ja przed rozmową właśnie taką jak dziś, przed każdą z tych rozmów, które dotychczas miałam, to 3 dni nie śpię przed i 3 dni po, bo mam potem sny, które wracają cały ten okres. Także wręcz trudno mówić. Ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłam. Wydawało mi się, że zapomnę, ale nie da się zapomnieć.
1: Marek przez lata nieustannie namawiał mnie do spisania i opublikowania wspomnień z czasów zagłady. Odpowiadałam, że nie noszę się z takim zamiarem, przeciwnie, starałam się wręcz o nich zapomnieć, choć bez większego powodzenia. Ale Marek nie ustępował. Kiedyś powiedział, czy ty myślisz, że przeżyłaś, bo byłaś taka mądra, taka dzielna i sprytna? Nie. Żyjesz tylko dlatego, że każdego dnia i w każdej chwili obok siebie miałaś tych, co myśleli, jak cię uratować. Twoich rodziców, może innych, bliskich. Sama nie miałabyś żadnych szans. Twoim obowiązkiem jest ocalić ich od zapomnienia. To jest twój dług wdzięczności, który został ci do spłacenia. I dopiero to mnie przekonało.

0: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego świętowano wczoraj Dzień Flagi. Ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Górnik Zabrze zdobył piłkarski Puchar Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniony dla każdego. Z bliska można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Prezydent Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków oraz turystów.
1: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
2: Bardzo nam się podobało, przypadkowo w sumie, żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
0: A dzisiaj święto Konstytucji 3 maja. A także ostatni dzień majówki i kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piasek.
0: Uważajmy na to szczególnie teraz, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Izrael potwierdził, że na teren Izraela wywiózł dwóch członków tzw. globalnej flotylli Sumut. Mają być przesłuchiwani w tamtejszym areszcie. Kilka dni temu wojsko Izraela zatrzymało na wodach międzynarodowych ponad 200 aktywistów działających na rzecz Strefy Gazy. 34 osoby, w tym obywatelka Polski, trafiły do szpitala. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
4: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
5: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
6: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
0: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Ostatni dzień majówki, ale z przytupem. Dziś jeszcze cieplej niż wczoraj, od 24 stopni na wschodzie Polski do nawet 28 na zachodzie. I to w cieniu, a przecież będzie tyle słońca. O deszczu na razie nie ma mowy. Jutro ma popadać, z północnego zachodu Polski płyną do nas deszczowe chmury. Przyniosą też burze.
7: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
9: Bonton Radio. Weekend.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

0: Reklama.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama. Bonton.

0: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
1: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Meranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
1: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
0: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
3: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych BoxPlan. Hełm Dreschera 5.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
0: Ostatni dzień majówki w pełnym słońcu, bez deszczu, 24 stopnie na wschodzie Polski, nad morzem 26, w górach też 25 około, podobnie w centrum, a na zachodzie nawet 28. Jutro przyjdą deszczowe chmury z północnego zachodu.
3: Prognozę pogody sponsoruje BoxPlan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF.
4: Sponsorem prognozy pogody jest salon meblowy i studio mebli kuchennych Black Red White. Hełm, ulica Okrzowska 27.
5: Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przyjdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G150.

0: 64x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
1: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
0: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrandt.
2: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United - Liverpool.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Pogoda pomaga nam cieszyć się majówką. Dzisiaj 24 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 25 w górach, w centrum i nad morzem 26, a na zachodzie nawet 27. Mnóstwo słońca. Przyszły tydzień nie będzie już taki łagodny i gorący. Przyjdą deszczowe chmury, przynosząc gdzieniegdzie burze.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę. Zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna Garden Park. Chełm Mickiewicza 41. Telefon 731 33 21 33.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512-835-211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: do szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
1: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, jak wiele wokół ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Chełmski Dom Kultury zaprasza. Męskie Brzmienia, pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Znane polskie i światowe hity w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach. 9 maja, godzina 16 i 19. Bilety na hdk.hełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połanicka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połanicka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Liczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości, to cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
1: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
0: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
2: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
0: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
2: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
0: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Niedziela nadal piękna, słoneczna i ciepła. Dziś 24 stopnie na wschodzie Polski, 25 w górach, 26 nad morzem i w centrum, a na zachodzie nawet 28. Padać jeszcze dzisiaj nie będzie, ale jutro już na zachodzie Polski i na północy pojawią się deszcze i burze. W kolejnych dniach będą się przesuwać w głąb kraju.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witam serdecznie, Marcin Petruk. Dzisiaj razem z Damianem Grzywną poruszymy temat, który możemy określić jako co kraj to survival. Zacznijmy od rodzimego podwórka, czyli jakie warunki do przygody w survival mamy w Polsce.
2: Osobiście uważam, że w naszym kraju mamy bardzo dobre warunki do uprawiania outdooru, czy też po prostu survivalu, ze względu nawet na to, że nasz kraj posiada klimat bardzo zróżnicowany. Mamy 4 pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. I teraz tak, jeśli chodzi o wiosnę, oczywiście musimy pamiętać o tym, że tereny niezurbanizowane stają się podmokłe, no bo rozpuszczają się śniegi, no bo te wody gruntowe się podnoszą, wchodzi w grę wegetacja roślin, wchodzi w grę to, że obudzą się owady do życia. I na to wszystko trzeba zwrócić uwagę, po prostu spędzając czas na świeżym powietrzu. Drugą porą roku jest lato, gdzie pamiętamy oczywiście o możliwości

0: przegrzenie organizmu, o fakcie, że jeżeli chcemy wędrować, to staramy się wędrować wtedy, kiedy słońce nie stoi w zenicie, o okresie znowu wegetacyjnym roślin, o fakcie, że znów jest bardzo dużo owadów, z którymi też w jakiś sposób trzeba walczyć i o tak naprawdę dostępie do materiałów, które mogą nam posłużyć podczas budowy szałasu, jeżeli chodzi o jesień. Znów i klimat oczywiście jesienią, no to znowu fakt jest taki, że jeżeli chcemy bytować, nocować, czy spędzać czas na świeżym powietrzu, survivalowo, czy też outdoorowo, należy pamiętać o bardzo ważnym fakcie, że w dzień może być temperatura 26 stopni, spokojnie jesienią, a w nocy może spaść ta temperatura na przykład do przymrozku i już przygotowując się na taki survival musimy to uwzględnić ze względu na to, że bardzo prosto by przerodził się w nic ciekawego wychłodzenie organizmu. Nie mówię tutaj, że zdrowy człowiek od razu zostanie hipotermii i prawda, skończy się to najgorzej jak się da, ale z przeziębieniem można z takiego lasu wyjść, jeżeli nie mam odpowiedniego przygotowania, jeżeli nie mam odpowiedniego sprzętu, nie mam odpowiedniego śpiworu, po prostu nie będziemy się z tym liczyć, prawda? Znowu teraz ostatnia pora roku, zima. W tym roku do nas wróciła śnieżna zima. Udało mi się wykopać w ogóle pierwszą w życiu jamę śnieżną. Mam już na ten temat jakieś swoje własne spostrzeżenie, jak to robić, jak to wygląda, ile czasu zajmuje i na co zwrócić uwagę. Jest to wiedza, powiedzmy sobie szczerze, organoleptyczna, przetestowana już na żywo i na własnym ciele, a nie tylko wiedza z poziomu książek, czy też portali społecznościowych, ewentualnie, prawda, ogólnie dostępnych nośników informacji na temat survivalu. Także jeżeli chodzi o klimat w Polsce, to fakt jest taki, że mamy bardzo dobre warunki do uprawiania survivalu ze względu właśnie na to, że mamy tutaj cztery pory roku. I tyle, jeżeli chodzi o klimat. Oczywiście to każdy by wymienił coś jeszcze innego, bo tu każdy z nas żyje tutaj, gdzie żyje i nasuwając się, myśląc o porze roku, dla każdego każdy zwróci uwagę na coś innego, ale jeżeli chodzi o stricte to, czy w Polsce można uprawiać względem klimatu survival i czy to ma realne odniesienie na rzeczywistość, czy po prostu na uniwersalność tej naszej wiedzy survivalowej, tak najbardziej tak. Bo Polska jest to tyle fajnym krajem, że mając cztery pory roku, jesteśmy się w stanie przygotować w jakiś sposób do bytowania, do spędzenia czasu, czy też do survivalu w różnym stopniu i w różnym terenie, w różnym miejscu tak naprawdę na świecie.
1: Do tematu wrócimy po krótkiej przerwie.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Chcesz kupić dobry, pewny samochód? Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Mały przebieg, sprawdzone, bezwypadkowe, udokumentowane. Po wymianie oleju, kompletu filtrów i rozrządu. Lwowska 67. Samochody z gwarancją. Nie ryzykuj. Przyjedź, zobacz, kup sprawdzone. W ofercie samochody Ford Fiesta, B-Max, Focus, C-Max, Kuga oraz inne. Garaż Top Service Chełm Lwowska 67. Telefon 82 565 10 96.

0: roku tylko w KFC.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
2: Reklama.
3: Bonton Radio. Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
4: Wracamy do studia i kontynuujemy wątek survivalu w Polsce, zanim przejdziemy do skali globalnej. Oddaję głos Damianowi Grzywnie.
5: Drugim ważnym aspektem, jeżeli chodzi o warunki survivalowe w Polsce, jest fakt, jak wygląda survival, czy też bytowanie, czy po prostu outdoor w Polsce, jeżeli chodzi o stronę prawną. I tutaj kłaniam się w kierunku nadleśnictwa i w kierunku takiego ich, można powiedzieć, eventu, który się nazywa Zanocuj w lesie, czy też Przenocuj w lesie, teraz dokładnie nie pamiętam, ale jak się wstuka w internet, to na 100% wyskoczy poprawna nazwa. Tak czy inaczej, dotyczy to tego, że nadleśnictwo w Polsce zachęca ludzi do tego, żeby spędzali czas na świeżym powietrzu i nocowali po prostu w lesie. Są do tego wyznaczone na przestrzeń, są wyznaczone tego obiekty, są wyznaczone tego miejsca ogniskowe, pola kampingowe, pola biwakowe i po prostu miejsca.

0: miejsca, czy też teren, na którym możemy spokojnie, bez większego jakiegoś tam nawet meldowania się, spędzać noc w lesie. Dodatkowym atutem tego wszystkiego jest to, że nigdy nie zdarzyła mi się taka sytuacja, że mi się odezwał do nadleśnictwa, powiedział, że mam do przeprowadzenia jakieś tam szkolenie survivalowe, czy też po prostu chcę bytować, przebywać w lesie, robić sobie jakiś tam, powiedzmy, trening survivalowy, czy po prostu się najnormalniej w świecie odmurzyć, spędzając noc w lesie. I mi nadleśnictwo powiedziało, że nie, absolutnie jest zakaz wchodzenia do lasu i mam tego nie robić. Nigdy coś takiego się nie wydarzyło. Oczywiście kilkukrotnie mi odmawiano. Niemniej jednak za każdym razem, kiedy mi odmawiano, zawsze proponowano jakąś alternatywę, czyli na przykład wskazywano mi teren, na którym będę mógł to robić, będę mógł spędzać ten czas w lesie. I zawsze mi tam jakoś to uzasadniano, na przykład w ten sposób, że niedaleko będzie przecinka, czy nie tak daleko coś tam się dzieje. I no i niekoniecznie w tym temacie. Oczywiście, że trzeba zwrócić uwagę jeszcze na to, że na przykład jeżeli chodzi o otwarty ogień, no to tutaj niekoniecznie możemy sobie w lesie rozpalać ognisko tam, gdzie tylko chcemy. No ale są inne metody na to, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, niż koniecznie przy ognisku. Można sobie zagrzać, umówmy się, coś ciepłego w sposób chemiczny, też po prostu na jakimś palniku, i można spędzić czas ten z daleka od telefonów, z daleka od mediów, z daleka od tego wszystkiego. Na łonie natury, niekoniecznie też przy ognisku. Także uważam osobiście, że jeżeli chodzi o formę prawną i taką strukturę prawną tego, czy w Polsce można spędzać czas na świeżym powietrzu, czy można spędzać, czy Polska jest przychylnym w ogóle krajem pod kątem survivalowym ze strony zarówno klimatycznej, jak i ze strony, powiedzmy sobie szczerze, prawnej, to uważam, że jak najbardziej tak, że Polska jest doskonałym krajem do tego, żeby prowadzić turystykę survivalową, ze względu na to, że mając 4 pory roku i różne okresy wegetatywne roślin, mamy możliwość przetrenować sobie metody survivalowe, umówmy się, które mogą być uniwersalne, nawet bym się pokusił, być może na cały świat, może nie pod każdym aspektem, no bo tutaj jeszcze oczywiście wchodzi w grę flora bakteryjna, wchodzą w grę owady, choroby i inne tego typu rzeczy. Ale jeżeli chodzi o zabezpieczenie ciała przed klimatem i taką podstawę, no to Polska jest bardzo dobrym krajem do tego, żeby właśnie testować różne metody survivalowe, czy tam różne techniki survivalowe, gdzieś tam zaczerpnięte od instruktorów dosłownie z całego świata. Dodatkowo jeszcze, biorąc pod uwagę to, że jest spora w dalszym ciągu mimo wszystko przychylność nadleśnictwa polskiego do tego, żeby spędzać czas na łonie natury i że faktycznie nie odmawiają tego łona natury człowiekowi, jak najbardziej Polska jest dobrym krajem do tego, żeby interesować się survivalem, żeby spędzać czas outdoorowo, i do tego oczywiście zachęcam.
1: Kiedy mówimy survival, to często skojarzeniem są od razu żołnierze amerykańscy. Czy możemy ten rodzaj właśnie sztuki przetrwania zestawić z naszym rodzimym?
0: 100% będą różnice w porównaniu do tego, czego uczymy na szkoleniach i czego uczą się kursanci w Polsce. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z procedur bezpieczeństwa. No bo inne procedury bezpieczeństwa będą w Stanach Zjednoczonych, a inne będą w Polsce. Dlaczego mówię o procedurach bezpieczeństwa? Otóż survival już w swojej nazwie ma fakt, że uczestnik szkolenia, czy też osoba, która jest zmuszona do wykorzystywania tychże technik, przygotowuje się pod kątem tego, że coś w świecie wydarzyło się niekoniecznie dobrego i została zmuszona ta osoba do przetrwania poza terenem zurbanizowanym, poza miejscem swojego codziennego bytu, w miejscu, gdzie musi przetrwać celem ewakuacji, czy też udania się do punktu, w którym znajdzie znowu schronienie, prawda? Jeżeli mówimy tutaj o bushcrafcie, no to oczywiście zamierza ta osoba po ewakuacji z miejsca niebezpiecznego bytować jak najdłużej, przeżyć jak najdłużej w miejscu, w którym się obecnie znajduje. I tutaj te procedury będą różne w porównaniu do Stanów Zjednoczonych a Polska, nawet ze względu na to, że mamy różny klimat i różne zagrożenie. No w Polsce jako takich trąb powietrznych nie mamy. Nie mamy również za specjalnie trzęsień ziemi. Występują jakieś to minimalne ruchy tektoniczne, ale to jest nic, co by nam zagrażało. W Stanach Zjednoczonych może zdarzyć się wszystko, prawda? Nawet to już jest sporą różnicą, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają te procedury, jak wyglądają techniki survivalowe w Polsce, a w Stanach Zjednoczonych. Teraz tak na szybko nasuwa mi się jedna podstawowa różnica, bardzo modna w ostatnim czasie, a mianowicie plecak ucieczkowy, który już tutaj w Polsce, a taki mądry plecak ucieczkowy oczywiście, a w Stanach Zjednoczonych będzie się znacznie różnił. I teraz ludzie bardzo często popełniają ten błąd, że oglądają na przykład filmy twórców ze Stanów Zjednoczonych. Tam ci twórcy pokazują, prawda, plecak ucieczkowy. Będę się tego cały czas szczepiał, bo to jest taki bardzo dobry przykład. Pokazują plecak ucieczkowy, back on back. I to jest plecak ucieczkowy na 72 godziny, gdzie w Polsce on nie ma racji bytu. No i teraz plecak ucieczkowy back out back. W Stanach Zjednoczonych jest traktowany ten plecak 72-godzinny jako taki podstawowy plecak ucieczkowy większości obywateli. I teraz dlaczego? Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych Stany Zjednoczone są ogólnie rzecz biorąc, jak wiemy, dużo większe niż Polska. Są dużo mniej zurbanizowane niż Polska. I teraz 72 godziny to jest taka magiczna czas, czy też taka magiczna odległość, bo jest to przeliczone na to, ile człowiek może marszem pokonać, jaki człowiek marszem może pokonać dystans z miejsca zurbanizowanego do kolejnego miejsca zurbanizowanego, niezależnie gdzie w Stanach Zjednoczonych się znajdzie. To jest taka uniwersalna rzecz polegająca na tym, że jeżeli przykładowo zepsuł mi się samochód w jakiejś miejscowości w stanie, który jest bardzo mało zaludnionym, i zepsuł mi się ten samochód, nie mogę przemieszczać się dalej, ale wydarzyło się coś takiego, że muszę się po prostu ewakuować i szukać pomocy dalej, to odległość 72 godzin w czasie marszem, prawda, oczywiście z noclegiem i tak dalej, to jest odległość, gdzie znów uda mi się dostać do, powiedzmy sobie szczerze, miejscowości zurbanizowanej, gdzie już będę mógł szukać pomocy. W Polsce tego typu sytuacje nie muszą mieć miejsca, nie mają miejsca ze względu na to, że u nas taki plecak ucieczkowy jest po prostu bez sensu. Polska jest dużo gęściej zabudowanym krajem. U nas od miejscowości do miejscowości tak naprawdę bardzo często jest 5 minut spacerkiem. Czasem jedna miejscowość pokrywa się z drugą. Innym razem jest tak, że miejscowość za miejscowością znajdują się 2-3 kilometry. Czasami jest to troszeczkę dalej, ale umówmy się, że nikt, żeby przemieścić się od miejscowości do miejscowości główną drogą, czy też nawet bocznymi drogami, czy nawet lasem na przełaj, powiedzmy sobie szczerze, no to nikt z nas nie będzie wymagał tego, nie będzie potrzebował noclegu w trakcie tego marszu, nie będzie potrzebował kilku posiłków regeneracyjnych, nie będzie potrzebował podstawowych jakichś źródeł ochrony i tak dalej. No Polska jest o tyle cudownym krajem, że tak jak mówię, jest bardzo wysoko zurbanizowana, jest bardzo bezpiecznym krajem pod tym względem i tak naprawdę u nas te służby ratunkowe działają w porównaniu do Stanów Zjednoczonych bardzo sprawnie, ponieważ troszeczkę narzekamy na to, że przykładowo jest zgłoszenie i karetka pogotowia przyjeżdża za pół godziny. Straż pożarna przyjeżdża za 20 kilka minut, czy tam na przykład za godzinę, ze względu na to, że był jakiś korek, czy cokolwiek takiego. Proszę sobie wyobrazić sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie pali się farma i straż pożarna do palącej się farm nie przyjeżdża za godzinę, za dwie, czy za trzy, a na przykład przyjeżdża już na pogorzelisko, tylko dogasić i spisać raport. I tak to tam wygląda, z tego prostego powodu właśnie. Tak jak mówię, w Polsce ten plecak ucieczkowy, 72-godzinny, nie będzie się sprawdzał, będziemy nieśli ze sobą bardzo dużą ilość rzeczy całkowicie niepotrzebnych. Mało tego, w przypadku jakiejś ewakuacji i sytuacji, w której ktoś będzie chciał mnie zabrać, jakieś służby, dajmy na to, i będą chciały mnie odwieźć do punktu, gdzie już jest, będzie bezpiecznie, nie musimy tutaj uciekać, iść w taką stronę, że będzie zagrożona jakaś ciągłość państwowości państwa, typu atak terrorystyczny czy cokolwiek takiego, tu wystarczy powódź. Ale jeżeli ja będę uciekał z prostym plecaczkiem, mówiliśmy o plecaku ucieczkowym, do czego oczywiście zachęcam, żeby sobie odsłuchać podcast. Ale jeżeli będę uciekał z prostym, małym plecaczkiem 10-litrowym i w tym plecaczku będą miały najpotrzebniejsze tylko i wyłącznie rzeczy, to służby dużo chętniej mnie z tym plecakiem wezmą, powiedzmy sobie szczerze, na ciężarówkę, wsiądę ze wszystkim, co mam, niż jeżeli będę obładowany jakimiś siłkami, jedzeniem, posiłkami regeneracyjnymi, śpiworami, namiotami czy innymi jakimiś takimi dziwnymi rzeczami i wśród tego będę miał swoje najpotrzebniejsze rzeczy, czyli dokumenty, portfel, jakiegoś pendrive'a ze skanami najpotrzebniejszych dokumentów potwierdzających moje kwalifikacje zawodowe. Będzie prosta decyzja, jeżeli chodzi o służby ratunkowe. Albo wsiadam ja, albo wsiada mój plecak, to bo lepiej wziąć dwóch ludzi bez plecaków niż jednego człowieka i jego dodatkowo plecak. Także mówię, tutaj jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy survivalem w Stanach Zjednoczonych, czy różnicę pomiędzy a Polską, będą to różnice przede wszystkim, jeżeli chodzi, widoczne w tego, jak wyglądają te struktury bezpieczeństwa i jak wyglądają przede wszystkim procedury bezpieczeństwa, prawda? No bo survival, tak jak powiedziałem na samym początku tej wypowiedzi, ma za zadanie dać nam podstawy i dać nam procedury zapewniające nam bezpieczeństwo w sytuacji jakiegoś zagrożenia.
1: Przed nami kolejna przerwa, wracamy za chwilę.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miej

0: polskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Reklama.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
1: Reklama.
0: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witam ponownie, Marcin Petruk i Damian Grzywna. Mówiliśmy o warunkach do uprawiania survivalu w Polsce i porównaliśmy go z amerykańskimi realiami, ale jeszcze jeden istotny wątek to aplikacja, o której jest ostatnio dosyć głośno.
2: Aplikacja ATAK. W skrócie, Android Tactical Assault Kit. I teraz, to jest aplikacja ściśle połączona z militariami i ściśle wojskowa. Zwyczajny obywatel nie ma do niej dostępu. I teraz tak, stosowana jest w Stanach Zjednoczonych do integracji działań na polu bitwy. O co tutaj chodzi z integracją działań na polu bitwy? Chodzi przede wszystkim o to, że za pomocą tej aplikacji, którą można wykorzystywać nawet za pomocą zwykłych smartfonów, oczywiście jeśli ma się do niej dostęp, ta aplikacja pokazuje nam za pomocą GPS ruchy jednostek naszych sojuszniczych oraz ruchy jednostek wojsk przeciwnych, widocznych z poziomu satelitarnego. W skrócie, jeżeli jestem żołnierzem, który przykładowo został odłączony, rozbity, odbiłem się od swojego własnego oddziału i szukam, brzydko mówiąc, swoich, wówczas za pomocą takiej aplikacji mam możliwość znalezienia swojej najbliższej jednostki, która gdzieś stacjonuje, powiedzmy sobie szczerze, w obrębie mnie. Mało tego, jeżeli jestem na przykład w oddziale i wykonuję jakieś działania operacyjne, to dzięki takiej aplikacji mam wgląd w to, jak przemieszczają się oddziały, moje sojusznicze oddziały względem mnie. Ewentualnie, jeżeli wywiad posiada takie dane, będę miał wgląd w zdjęcia satelitarne znajdujących się oddziałów czy punktów obrony wroga, prawda? Bardzo ważne jest to w przypadku na przykład działań w terenie minus jeden, czyli poza linią wroga, gdzie mamy dzięki tego typu aplikacji mamy dostęp na bieżąco do danych wywiadowczych dotyczących tego, czy na przykład teren, na którym się znajduje, jest bezpieczny, czy też wprost przeciwnie, niebezpieczny, bo jest patronowany przez wrogie jednostki. Ewentualnie, jeżeli mam się cofać, wycofywać, to też wiem, w którą stronę, bo zdaję sobie sprawę dzięki tej aplikacji, gdzie znajdują się moi koledzy żołnierze, prawda? Także tego typu aplikacja funkcjonuje tylko i wyłącznie w świecie militariów. I taki, mówię, zwyczajny obywatel normalnie w świecie nie ma do niej dostępu i uważam osobiście, że nawet nie powinien mieć do niej dostępu, bo to są informacje tajne, przeznaczone tylko i wyłącznie dla służb osób zaangażowanych bezpośrednio, czy to w konflikt zbrojny, bo niekoniecznie to dotyczy konfliktu zbrojnego, ale przede wszystkim w stricte niesienie pomocy tym osobom, którym dana służba ma zdanieść pomoc, bo tutaj trzeba też zaznaczyć, że do tej aplikacji niekoniecznie muszą mieć dostęp tylko i wyłącznie żołnierze. Mogą mieć dostęp również skoordynowane w działaniach służących bezpieczeństwu służby typu straż pożarna, policja, nawet pogotowie. No i wreszcie, tak jak powiedziałem na początku, wojsko.
1: Wróćmy do tematu przygody z survivalem w różnych warunkach i w różnych zakątkach świata. Jednym z największych problemów jest niska temperatura i wychłodzenie organizmu. Jak tego uniknąć?
2: Ogólnie trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że nasz organizm jako stałocieplny wytwarza cały czas temperaturę i dąży do utrzymania temperatury 36,6. W tej temperaturze czujemy się dobrze, to jest naturalna temperatura naszego organizmu. I teraz tak, źle się zaczyna dziać w sytuacji, w której ta temperatura wzrasta powyżej 36,6. Tu wie każdy z nas, jak się czuje człowiek z gorączką, ale równoznacznie źle się czujemy w momencie, gdy ta temperatura spada poniżej 36,6. No i tutaj oczywiście nasz organizm ma cały czas różne sposoby na to, żeby mimo wszystko trzymać nas, powiedzmy sobie szczerze, na nogach mimo wahań tej temperatury i jednocześnie dążyć do tego, aby ta temperatura była utrzymywana na poziomie właściwym, prawda? Niemniej jednak czynniki atmosferyczne czy też czynniki zewnętrzne mają wpływ na to, jak ona wygląda naprawdę, nie? Jakiej tej temperatury doświadczamy. I teraz wracając do tego, jak wygląda zimno. Otóż wytracamy temperaturę poprzez kilka rzeczy. Mianowicie pierwszą z tych rzeczy jest kondukcja, czyli przykładowo wytracenie temperatury poprzez kontakt z zimnym przedmiotem, roboczo, powiedzmy sobie uczciwie, że polega to na tym, że leżymy na zimnym. Czyli w momencie, jeżeli na przykład mamy źle przygotowany szałas, źle biwakujemy i nie mamy izolacji od podłoża, wówczas wytracimy temperaturę nawet w ciepłą noc, w ten sposób, że będziemy po prostu ogrzewać ziemię, która jest pod nami, która na pewno 100% nie ma 36,6 stopni Celsjusza, prawda? Druga rzecz jest taka, że wytracamy temperaturę poprzez naturalne promieniowanie naszego organizmu. Po prostu nasze ciało wytwarza 36,6 cząsteczki ciepła dookoła naszego organizmu. Dookoła naszego organizmu mają jakąś tam konkretną temperaturę. W momencie, w której przykładowo wieje wiatr, te cząsteczki ciepła się odrywają od naszego organizmu i rozpływają w powietrzu, przez co nasz organizm wytraca tę temperaturę i wytraca energię na znowu produkowanie tej niezbędnej ilości ciepła do tego, żeby zachować tam nasz komfort. Metodą na to jest po prostu odpowiednie ubranie się do warunków atmosferycznych. Trzecią rzeczą, która w tym wszystkim, która nas, powiedzmy sobie szczerze, wychładza, jest parowanie. O tyle ona się różni od promieniowania, ponieważ parowanie następuje wówczas wtedy tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli po prostu się zgrzewamy. Czyli na przykład jest

system pracuje fizycznie w temperaturze stosunkowo niskiej, wytwarzam więcej ciepła niż potrzebuję, no bo wiadomo, że jeżeli ćwiczymy, biegniemy, czy po prostu ciężko pracujemy, to się grzejemy i wówczas, jeżeli nie mamy na sobie znowu odpowiedniego ubrania, to poprzez parowanie, poprzez ten pot, który się wytwarza, najnormalniej w świecie, to ciepło ulatuje znacznie szybciej. Każdy z nas zna to z autopsji, że na przykład jesteśmy na dworze i dopóki pracujemy, robimy coś cały czas i jest nam ciepło. Ale gdy tylko staniemy, zatrzymamy się, natychmiast mówi się kolokwialnie, że nas przewiało albo że nas przewiewa. Wcale nie jest tak, że ten wiatr raptem teraz ma do nas dostęp i jest dużo zimniej niż było. Nie, po prostu normalnie w świecie występuje zjawisko parowania. Te nasze cząsteczki ciepła ulatują w bardzo szybkim tempie do góry. Organizm nie jest w stanie w żaden sposób tego nadgonić, przestaliśmy się ruszać, w wyniku czego czujemy przejmujący chłód. I teraz, jakie są metody na to, by radzić sobie w jakiś sposób z tymi warunkami atmosferycznymi w przypadku zimna, prawda? Pierwszą rzeczą, taką najbardziej prymitywną, jest skulenie się. Do czego ja tutaj zmierzam? Chodzi o to, żeby jak najwięcej, jak zajmować jak najmniej przestrzeni, a jednocześnie jak najwięcej ciała dotykało samo siebie, czyli jeżeli podkulę sobie nogi, obwinę się rękami i tak dalej, z racji tego, że to 36,6 jest wytwarzane przez uda, przez klatkę piersiową, przez ręce, to jak najwięcej tego, wprawdzie to ciepło będzie uchodziło plecami i wszystkim tym, co jest ukryte, ale to, co jest przy mnie blisko, będzie powodowało, że będzie mi po prostu cieplej, prawda? Drugą rzeczą jest coś, co występuje w naszym organizmie poniekąd naturalnie, a mianowicie drgawki mimowolne. I to już jest jeden z pierwszych objawów hipotermii, o której sobie być może kiedyś po prostu pogadamy. Drgawki to są mimowolne skurcze naszego ciała, czyli nasz organizm za pomocą pracy mięśniowej stara się wygenerować jak największe ciepło celem zachowania go po prostu dla ważniejszych organów, które go potrzebują po to, żeby trzymać nas przy życiu. Kolejnym elementem, tutaj przejdziemy już sobie, może wymienię kilka tych elementów dotyczących hipotermii, po to, żeby gdzieś tam to o tym powiedzieć, ale tak jak powiedziałem wcześniej, dobrym pomysłem by było, że po prostu kiedyś sobie o tym pogadamy przy okazji innego odcinka. Więc kolejnymi elementami, jeśli chodzi o hipotermię, będą bóle mięśniowe. Kolejną objawem hipotermii będzie podsypianie, czyli ustępuje nam już to drżenie i zaczynamy się robić senniej. Następnym elementem jest fakt, że faktycznie tracimy przytomność, ale w dalszym ciągu oddychamy. No i dalej jest już zatrzymanie krążenia. To jest ostatni objaw hipotermii prowadzący najnormalniej w świecie do tego, że niestety umieramy. Pamiętamy o tym, że w przypadku, jeżeli chcemy, jesteśmy w sytuacji, w której wytracamy bardzo szybko ciepło i grozi nam tak naprawdę hipotermia, najważniejsze dla nas jest zachowanie ciepła w głowie i w tyłowiu. To, czy pojawią się odmrożenia na palcach, stopach, rękach, prawda? Czy też po prostu nogach, to nie ma takiego dużego znaczenia. Dopóki nasza głowa będzie ogrzewana i dopóki nasza klatka piersiowa, nasze ciało będzie

0: I miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Reklama. Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
2: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co, udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
0: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
0: Bonton Radio. Weekend.

0: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk.
1: Witam w ostatniej części odcinka i zgodnie z zapowiedzią teraz kwestia tego, jak sobie radzić z gorącem podczas zabawy w survival.
2: Ostatnią rzeczą, którą chciałem poruszyć dotyczącą klimatu w Polsce i zagrożeń dla przeciętnego człowieka jest hipertermia, czyli przeciwieństwo hipotermii. Dotyczy to konkretnie przegrzania organizmu i sytuacji, w której nasz organizm nie tyle nie może utrzymać 36,6, a ulega przegrzaniu na skutek czynników zewnętrznych. I teraz tak, kiedy to może się odbyć? W Polsce z racji tego, że mamy klimat umiarkowany, może to mieć miejsce tylko i wyłącznie latem. Tylko i wyłącznie w miesiącach letnich, typowo raczej w lipcu i sierpniu, ze względu na to, że to wtedy mamy te fale upałów, kiedy faktycznie ta temperatura przekracza 30 stopni. I taka temperatura już może być zagrożeniem dla naszego zdrowia, a nawet w konsekwencji i życia. Mianowicie, zawsze, jeżeli mamy już takie temperatury, staramy się przemieszczać po terenie otwartym, w momencie, w którym słońce nie stoi w zenicie, czyli nie wtedy, kiedy jest jak najgoręcej, a wprost przeciwnie, w momencie, w którym ono gdzieś tam jest po zachodzie lub przed południem, prawda? Wtedy ono troszeczkę niżej operuje, te temperatury są niższe, mniej to na człowieka oddziałuje, wtedy dużo zdrowiej jest się przemieszczać i wtedy faktycznie to przegrzenie organizmu dużo wolniej następuje, dużo wolniej ono postępuje. Pamiętamy jednocześnie w tym czasie takich upałów o nawadnieniu naszego organizmu, o tym, jak racjonować wodę. Już żeśmy sobie kiedyś rozmawiali, także zachęcam do odsłuchania dawnych podcastów. Dziś nie będę do tego wracał. Niemniej jednak, czy to w survivalu takim stricte, w terenie niezurbanizowanym, czy też po prostu w takim survivalu typowo miejskim, czyli w codziennym życiu, pamiętamy o tym, żeby zawsze tą butelkę wody mieć ze sobą. Drugą rzeczą jest to, że jeżeli się przemieszczamy nawet w sytuacji, w której to słońce jest w zenicie, szukamy miejsc zacienionych. Tutaj nie ma znaczenia, czy przemieszczam się z zakupami, czy jest to jakaś wędrówka. Jeżeli mogę, to idę na zakupy poza okresem, kiedy słońce operuje najbardziej. Jeżeli muszę je robić wtedy, kiedy słońce operuje najbardziej, taka inna praca i tak dalej, staram się przemieszczać obszarem, powiedzmy sobie szczerze, zacienionym. Jeśli jestem w sytuacji niezurbanizowanej, czyli po prostu moim celem jest wędrówka, a są upały, no to wtedy oczywiście trzymamy się albo cienia, albo dodatkowo jeszcze trzymamy się tylko i wyłącznie czasu, kiedy słońce operuje poza zenitem. Ewentualnym i rozwiązaniem całkiem niezłym jest również przemieszczanie się nocą, ale tutaj zaznaczam, że jeżeli przemieszczamy się nocą, jeżeli wędrujemy nocą, to tylko i wyłącznie na szlakach, nigdy poza szlakiem, ze względu na to, że bardzo proste jest zgubić drogę, prawda? Nigdy nie zachęcam przecież do poruszania się nocą po lesie, bo bardzo łatwo gdzieś tam wprowadzić nas w błąd. Sami się możemy wprowadzić w błąd, no i później niestety trzeba dla nas szukać tam pomocy. Inną rzeczą jest fakt, że nie sam udar cieplny, czyli nie samo to największe zagrożenie jest niebezpieczne dla człowieka, ale również poparzenia skóry. Bo mówmy się, że czy to plaża, czy miasto, czy po prostu survival, nigdy nie jest przyjemnie, jeżeli wszystko nas na drugi dzień piecze albo tego samego dnia. Także korzystajmy z tego, co jest dostępne w aptekach, korzystajmy z tego, co jest dostępne w drogeriach. Zabezpieczajmy nasze ciało za pomocą środków chemicznych do ochrony skóry przed słońcem z filtrami UV. Ewentualnie można też, co ja stosuję w momencie, kiedy pracuję gdzieś tam w lesie, czy jestem po prostu na szkoleniu survivalowym, bardzo rzadko operuję tylko z gołym rękawkiem, z odkrytymi rękami albo z krótkim rękawkiem. Raczej staram się zawsze mieć długi rękaw na sobie, nawet ze względu na obtarcie, które się mogą pojawić od gałęzi czy jakieś drobne obrażenia, ale też przede wszystkim pod kątem tego, że to słońce mimo wszystko operuje i niczym przyjemnym jest się spalić po całym dniu na słońcu, prawda? Także zachęcam do tego, żeby po prostu podchodzić do zagrożeń związanych z

0: ciepłem. Zawsze bardzo poważnie, ponieważ czy wychłodzenie organizmu może zakończyć się w najlepszym wypadku przeziębieniem, w najgorszym wypadku czymś dużo bardziej niebezpiecznym. Przegrzanie organizmu w najlepszym wypadku może się zakończyć poparzeniami skóry, która po prostu popieczy i będzie się trzeba polewać maślanką. W najgorszym wypadku może nam się zrobić słabo, możemy się przewrócić, rozbić głowę. W najczarniejszym możliwym wypadku możemy dostać udaru cieplnego i najnormalniej w świecie będzie nam potrzebna pierwsza pomoc, wzywanie pogotowia.
1: I tym wątkiem kończymy dzisiejszy odcinek. Powtórka już za kilka chwil będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Od 11 byli z Wami Marcin Petruk i Damian Grzywna. Do usłyszenia.
2: Instrukcja przetrwania. Porady, jak przeżyć w lesie i miejskiej dżungli. Zapraszają Damian Grzywna i Marcin Petruk. Słuchacie Bonton Radio.

0: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEYE rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
1: Dlaczego ważne?
2: No, jesteśmy Polakami.
1: No chcemy, no.
3: Ale przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie, wpisać.
1: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
4: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa, zaraz po Ameryce.
3: Tak, ale to za szybą przecież.
4: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
3: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda? No,
4: staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
0: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, od 24 do nawet 28 stopni na zachodzie Polski, a od jutra do Polski zacznie wpływać front z deszczem i burzami. Płynie z północnego zachodu i tak w ciągu tygodnia będzie się przesuwać w głąb kraju w kierunku centrum i Podkarpacia.
5: Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9FA w Lublinie.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutyr Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutyr Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutyr Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutyr Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrapki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama. Bonton Radio.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Reklama.
4: Bond

0: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
1: Bardziej bieganie, świętowanie.
2: To jest na pewno uczczenie święta konstytucji 3 maja.
3: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
2: Wczoraj był grill, była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
0: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
4: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
0: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
5: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie w martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA, twój dobry sąsiad.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans, hełm Przemysłowa 28.
0: Dziś jeszcze słonecznie i gorąco, od 24 do 28 stopni, a od jutra zaczną do Polski wędrować deszczowe chmury, które przyniosą burze. Na początek na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim, trochę popada też w Wielkopolsce.

0: Polsce. W kolejnych dniach deszcze będą przesuwać się w głąb, na wschód i na południe.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Przychodnia Dentado. Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama. Bo to na radio.

0: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
1: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
2: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
3: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
2: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
4: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
5: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
3: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
5: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
0: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
6: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
0: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor kas fiskalnych Boxplan. Hełm Dreszera 5. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
0: 25 stopni teraz na wschodzie Polski, 27 w centrum, a na zachodzie 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda. Od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury. Przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.
7: Prognozę pogody sponsoruje Boxplan, dostawca usługi podpis kwalifikowany do KSeF. Sponsorem programu jest Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP.
8: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklep.

0: Karpaty. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
3: Na zakup, budowę albo remont mieszkania. Kredyt mieszkaniowy w Banku Spółdzielczym w Leśniowicach. Zero prowizji za udzielenie kredytu oraz wcześniejszą spłatę. Zero stresu, 100% profesjonalizmu. RRSO 6,38%. Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Leśniowicach. Szczegóły oraz adresy placówek na stronie www.bslesniowice.pl. Nie obawiaj się formalności. Nasz ekspert będzie z Tobą od wniosku aż do aktu notarialnego.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Chełmski Dom Kultury zaprasza. Męskie Brzmienia, pierwszy w Polsce profesjonalny męski chór rozrywkowy. Znane polskie i światowe hity w zupełnie nowych, zaskakujących aranżacjach. 9 maja, godzina 16 i 19. Bilety na hdk.hełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
12: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Domowe jedzenie, kawa, herbata i dobra atmosfera w jednym miejscu. Nowo otwarta Akademia Smaku Słowianka zaprasza. Chełm Pocztowa 54B, tuż obok PANS. Obiady dnia, pierogi, kopytka, naleśniki, kanapki, sałatki i inne smakołyki. Do tego świeże ciasta i drożdżówki na słodko i na słono. Na miejscu lub na wynos. Akademia Smaku Słowianka, Chełm Pocztowa 54B. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy również do sklepu firmowego przy ulicy Szymanowskiego 7 w Chełmie.
2: Marzysz o własnej działalności? Potrzebujesz nowych kwalifikacji? Przejdź do Szkoły Żak w Chełmie. Wybierz kierunek dla siebie i zdobądź kompetencje cenione na rynku pracy. Opiekun medyczny, technik, masażysta, agent celny z możliwością wpisu na listę agentów celnych i wiele innych kursów i szkoleń. Dodatkowo otrzymasz status ucznia. Chełm, ulica Lwowska 12 nad Rossmanem. Żak. Obierz właściwy kurs do swojej przyszłości.
3: Jesteś zadowolony z wyglądu swoich zębów? Zapraszamy do kliniki stomatologicznej Smile Institute w Chełmie przy Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego 11. Oferujemy implantologię, protetykę, chirurgię, ortodoncję i leczenie pod mikroskopem. Zadzwoń i umów się na konsultację. 81 511 21 51.
4: Czy wiesz, jak wiele wokół Ciebie zmieniły fundusze europejskie? Nie? To koniecznie słuchaj nas we wtorki, środy i czwartki. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Razem tworzymy przyszłość. Sprawdź więcej na fundusze.ue.lubelskie.pl. Spot dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź

0: Układy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Reklama.
4: Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam. Gdy my planujemy majowy weekend na łonie natury, przede wszystkim na terenie lasów, to musimy wiedzieć o wyjątkowej sytuacji panujących właśnie na tych obszarach. W większości lasów w Polsce obowiązuje teraz bardzo wysokie zagrożenie pożarowe. Leśnicy apelują o ostrożność, choć też zapraszają do tego, by korzystać z leśnych dobrodziejstw.
5: To zagrożenie pożarowe w lasach jest ogromne.
4: Mówi Piotr Kosmala, rzecznik nadleśnictwa Chełm.
5: Nie padało praktycznie od miesiąca albo i więcej, bo te opady, które były te kilka milimetrów czy centymetrów, to one w ogóle nie poprawiły żadnej sytuacji wilgotnościowej w lesie. A w tej chwili w związku z tą majówką będziemy szczególnie dmuchali na zimne, żeby nie powtórzyły się jakieś pożary, które już miały miejsce. Jest zorganizowana akcja Straży Leśnej do 8 maja i strażacy będą w te dni wolne, będą patrolować lasy z dwóch powodów. Raz, żeby zadbać o właśnie te sprawy przeciwpożarowe, żeby nie zdarzyło się jakieś palenie ognisk w lesie. Drugi raz będą dbali o bezpieczeństwo wypoczywających. Za takie naruszanie przepisów przeciwpożarowych te kary są bardzo dotkliwe, mandaty są wysokie i może być również skierowana sprawa do sądu. Zapraszamy oczywiście do wypoczynku w lesie. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać dalej, a nie zna, nie wie, co w dalszej okolicy w lasach się dzieje, mamy uruchomione dwa portale. Jeden jest portal Czas w Las, na którym można zobaczyć, gdzie są trasy rowerowe, trasy konne, miejsca biwakowe i to samo lub jeszcze w sposób bardziej rozszerzony jest w aplikacji mobilnej mobilny bank danych o lasach. Tam również można zaznaczyć sobie miejsce, w którym zostawiło się samochód, później bezpiecznie do tego samego miejsca wrócić.
4: To jeszcze zapytam o takie sytuacje, które stwarzają największe ryzyko. Na przykład, nie wiem, wjeżdżanie pojazdami do lasów?
5: Wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi do lasów jest, wiadomo, zabronione w przepisach ogólnych, natomiast musimy zdawać sobie sprawę, że katalizatory, że w ogóle ten układ wydechowy, który pracował przez jakiś czas, jest niesamowicie gorący. Zostawiając samochód w jakimś przypadkowym miejscu w lesie, pod lasem, gdzie ta sucha trawa dotyka do tego podwozia, narażamy i siebie na niebezpieczeństwo, na utratę tego pojazdu, no i na wywołanie pożaru. Także prosimy o niewjeżdżanie pojazdami mechanicznymi do lasu i prosimy o nierozpalanie tych ognisk. Tak, wczoraj już miałem takie telefony, mieliśmy takie telefony z prośbą, czy można wyjątkowo rozpalić ognisko w lesie Kumowa Doryna. No nie, proszę Państwa. Nawet nadleśniczy miejscowego nadleśnictwa nie jest w stanie wydać pozwolenia do palenia ognia w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Mamy w nadleśnictwie Chełm dwa miejsca przeznaczone do palenia ognia. Jedno jest w leśnictwie Wojsławice, drugie jest w lesie Borek. Są to miejsca monitorowane i bezpieczne, ale i tak mielibyśmy prośbę, żeby nie korzystać z tych miejsc, nawet tych bezpiecznych, w tym czasie, kiedy zagrożenie jest aż tak bardzo wysokie.
4: Jak taki leśny ekosystem radzi sobie, a przynajmniej próbuje sobie poradzić w takich okresach przedłużającej się suszy? Mówię tutaj o przyrodzie, której częścią są także zwierzęta.
5: Zwierzęta dadzą sobie radę, dlatego że sarny, jakieś jelenie czy dziki są w stanie przemieścić się na kilka, a nawet kilkanaście kilometrów, więc one tą wodę sobie znajdą. Natomiast z tymi mniejszymi zwierzętami już może być problem, bo przy tak niskich opadach i śniegu i deszczu w lesie mamy kompletną po prostu suszę. Natomiast trzeba wiedzieć jeszcze, że las działa troszkę jak gąbka i to, co już na polu zdążyło wyschnąć na pieprz, to w lesie może jeszcze jakieś resztki wilgoci są, ale to nie są takie resztki wilgoci, które by powodowały, że jest ta zieleń taka bujna i obfita, tylko to są po prostu absolutne resztki wilgoci.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Nowa hybryda Chery Tiggo 4. Nie wymaga ładowania, spala tylko 5,3 litra na 100 km i ma zasięg do 950 km. Powiedz
2: Hello Chery
1: i odkryj technologię, która ułatwia jazdę. Tiggo 4 Hybrid już od 95 900 zł.
3: Samochody dostępne od ręki z atrakcyjnym finansowaniem i promocyjnym ubezpieczeniem na 2 lata. Odwiedź salon Chery GG Auto przy ulicy Mełgiewskiej 9 FA w Lublinie.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
0: Reklama.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii i gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
1: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasna. Precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. I ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
0: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Umeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
0: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
3: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
0: Pisemny Polski jutro o 9:00.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.
0: Bardzo ciepły i słoneczny wieczór, a jutro od północy i zachodu wpływać będą do nas deszczowe chmury. Zmienią nam pogodę w najbliższych dniach. Temperatura znacznie spadnie. Ten front będzie się przesuwać na południe i wschód, a gdy już przejdzie, zostawi za sobą temperaturę zbliżoną do 10 stopni.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźń 2.

0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Pilipczuk, jestem kierownikiem warsztatu terapii zajęciowej Caritas w Chełmie.
1: Dzień dobry, nazywam się Piotr Maszluch, jestem uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej i uczestniczę w nich.
2: Janek Zieliński, Radio Bonton. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj tutaj właśnie w naszym studiu nasi goście przyszli do nas z okazji zbliżającego się Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To będzie miało miejsce 5 maja u nas w Chełmie i troszkę wokół właśnie osób z niepełnosprawnością intelektualną sobie będziemy rozmawiać, bo mnie interesuje w związku z tym parę rzeczy. Zaczniemy sobie może od pani Karolino. Od czego ta praca z takimi osobami się u pani zaczęła? Jak to, że tak powiem, jakie są początki?
0: No, z osobami niepełnosprawnymi już miałam styczność we wcześniejszych latach, gdzie pracowałam w Domu Pomocy Społecznej, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym. Teraz trafiłam tutaj do warsztatu terapii zajęciowej Caritas na ulicę Lubelską i od ponad 2 lat pełnię funkcję kierownika w tej placówce.
2: Jeżeli chodzi o samą pracę z osobami takimi, z jakimi wyzwaniami to się wiąże i jak to mniej więcej wygląda?
0: Są to osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, również z niepełnosprawnością ruchową, bo mamy osoby u siebie w placówce na wózku. Codziennie przychodzi do nas około 60 osób i przebywają tak 7-8 godzin dziennie, gdzie oferujemy im różne zajęcia terapeutyczne, pomoc psychologa. Prowadzimy rehabilitację społeczną i zawodową. I właśnie tutaj głównie chcemy zwrócić uwagę na tą rehabilitację społeczną, czyli uwrażliwienie mieszkańców Chełma i wszystkich osób na potrzeby osób niepełnosprawnych, które na co dzień żyją, funkcjonują wokół nas. Może nie zawsze dostrzegamy to, zwracamy na te osoby uwagę, choć one niekiedy przyciągają nasz wzrok, ale staramy się, żeby te osoby w pełni mogły uczestniczyć w życiu społecznym.
2: Bo tak właśnie się zastanawiałam, jak takie osoby dostrzec, bo niektóre faktycznie, tak jak pani mówi, jest to dość widoczne, a czasami tak naprawdę można na kogoś spojrzeć i pomyśleć sobie, no to nie jest osoba niczym się wyróżniająca. Może się okazać, że ona faktycznie się z czymś zmaga. Jak o dużej skali tutaj w Chełmie mówimy, jeżeli chodzi o takie osoby?
0: No tak, nikt nie ma wypisane, że tak powiem, na czole, że jest osobą niepełnosprawną. No jeżeli chodzi o niepełnosprawność ruchową, to rzeczywiście jest to może bardziej częściej

0: Dostrzegalne. Ta niepełnosprawność intelektualna no nie jest zawsze widoczna, ale jest to dość duży procent osób, które rzeczywiście w dzisiejszych czasach, w tym pędzie całym, bardzo często zapadają na różnego rodzaju choroby, a to przez stres, a to przebodźcowanie. No wtedy rzeczywiście nam trudno jest zwrócić uwagę na takie osoby, ale to nie znaczy, że tych osób nie ma i wcale nie ma ich tak mało.
1: To może porozmawiajmy sobie o dniu takiej osoby. Tutaj tak się składa, że przy mikrofonie siedzi taka jedna osoba. Piotrek, jakbyś nam mógł opowiedzieć o tym, jak taki twój typowy dzień wygląda i z jakimi wyzwaniami jakby się spotykasz?
2: Przychodzę na warsztaty. To pierwsze, co podpisuję, listę obecności. Tam jemy śniadanie za 15:10, modlimy się i wracamy do czynności takich codziennych.
1: A co dokładnie robisz?
2: Często wychodzimy na dwór, coś tam popiwimy.
1: W sensie w ogrodzie coś, tak?
2: W ogrodzie coś tam porobimy, na dworze.
1: Mhm, rozumiem. I tym się zajmujesz na co dzień?
2: Na pracowni ogrodniczej.
1: Mhm, tak.
2: Czasami jak idę z mamą czy z tatem do banku, czy tam do urzędu jakiegoś, to tak ciężko powiedzieć, co powiedzieć.
0: Masz problemy, żeby wypowiedzieć, o co ci chodzi, tak? Żeby ktoś ciebie zrozumiał, tak?
1: To można powiedzieć, że tak trochę wygląda pani praca. To co przed chwilą usłyszeliśmy.
0: To znaczy tak...
1: Takie wprowadzanie osób niepełnosprawnych w takie codzienne życie, o to mi chodzi.
0: Każda z tych osób niepełnosprawnych funkcjonuje na innym poziomie i też nie można wszystkich traktować jednakowo. Każdy ma różne swoje przypadłości i różne swoje problemy. Trzeba być bardzo otwartym, tolerancyjnym, wyrozumiałym, wrażliwym, starać się zrozumieć tą drugą osobę, podchodzić i sercem, i rozumem, bo czasami to są osoby bardzo wrażliwe i trzeba wiedzieć, w którą stronę pokierować rozmowę, sposób działania. Też nie zawsze te wszystkie działania terapeutyczne, które my prowadzimy, nakierunkujemy się na jakieś określone działanie, to nie zawsze przynosi taki efekt, jaki byśmy chcieli. Dlatego trzeba dość często zmieniać metody, formy terapii, bo osoby bardzo zmieniają swój sposób zachowania, mają różne nastroje, więc to jest naprawdę praca, która wymaga ciągłego bycia w takiej gotowości do niesienia tej pomocy.
1: Piotrek, jeszcze jedno pytanie do ciebie bym miał. Czego ludzie o tobie albo osobach takich podobnych do ciebie, czego ludzie nie wiedzą, a co byś chciał, żeby wiedzieli?
2: No na przykład jaką chorobę mam, co mi dolega.
1: I co ci potrzeba?
2: I co mi potrzeba. No staram się, żebym wysłuchał daną inną osobę i żebym coś od siebie dodał. Aha. Nie chciał, żeby mnie ktoś inni się wyśmiali ze mnie.
1: Przejdźmy sobie może do tego, co się będzie działo właśnie 5 maja w naszym mieście. Jakby pani Karolina, jakby pani nam mogła trochę o tym opowiedzieć.
0: Tak, zapraszamy wszystkich serdecznie 5 maja od godziny 10:30. Tutaj skupiamy się wokół studni na placu Łuczkowskiego w Chełmie. Przeprowadzimy taką akcję dla osób niepełnosprawnych i nie tylko, bo zaprosiliśmy też szkoły i przedszkola z terenu miasta Chełm do takiej wspólnej integracji. Będziemy się uczyć tańca integracyjnego, będziemy wypuszczać pomarańczowe balony do nieba. Będą również pokazy różnych ośrodków, zaprzyjaźnionych instytucji z terenu miasta Chełm, przekąski, panel edukacyjny dla najmłodszych. No i myślę, że też taką atrakcją będzie to, że rozłożymy planszę do gry w boczi i spróbujemy tutaj wspólnie osoby pełnosprawne i niepełnosprawne zagrać w tą grę i wytłumaczyć wszystkim, jakie są zasady. I myślę, że to będzie ten dobry czas dla wszystkich wspólnej, wzajemnej integracji, akceptacji, tolerancji. Także zapraszam wszystkich serdecznie.
1: I tym akcentem pragnę zakończyć dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli
0: Karolina Pilipczuk
2: i Piotr Maśluch.
1: Janek Zieliński. Kłaniam się i do usłyszenia.
3: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. Każdą niedzielę od 15:00. Bonton Radio i

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: mama.
1: Czas na beauty rewolucję w Chełmie. Laser Point Agnieszka Jędruszczak zaprasza na epilację laserową oraz usuwanie tatuażu najnowocześniejszym laserem pikosekundowym. Szybciej, skuteczniej i bezpieczniej niż myślisz. Marzysz o profesjonalnej stylizacji rzęs z analizą oka? Beauty Boss Patrycja Leus to niestandardowe i awangardowe stylizacje rzęs dobrane indywidualnie do Twojego spojrzenia. Chełm Popiełuszki 11, pierwsze piętro. Umów się już dziś. 789-365-355.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Autoryzowany srebrny dealer Husqvarna, Garden Park, Chełm Mickiewicza 41, telefon 731-33-21-33.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na koncert 10 tenorów. Dla Ciebie, mamo. Od Presleya do Krawczyka. Od opery do gorących rytmów lat 70. i 80. 10 tenorów. 28 maja, godzina 19. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny, Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
5: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Reklama.
9: Bom.

0: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
1: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
2: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji.
3: Przy okazji kondycja się poprawia.
4: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
3: To jest najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
0: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
5: Czyli 2 pacjentów w limicie, 3 poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
0: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało 5 roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
6: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
0: Mówi Małgorzata Sławiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Dzisiaj jeszcze gorąco i słonecznie, ale już płynie do nas z północy i częściowo z zachodu front, który przyniesie ulewy, burze, wymiecie nam to gorące powietrze z kraju, a zostawi za sobą zimne z temperaturą zbliżoną do około 10 stopni, co najwyżej kilkunastu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Bonton Radio. Weekend. Don't tell the

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach. Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Przedsprzedaż ruszyła, tylko teraz rabat 500 zł za metr kwadratowy. Ceny już od 8700 zł za metr kwadratowy. Promocja ograniczona. Liczona czasowo. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama.

0: wdzięcznym można być za wszystko. Za ludzi wokół, ludzi ciekawych, bo innych niż my. Za każdy dzień dobry i do widzenia, a nawet żegnaj. Za małe zwycięstwa i wielkie porażki. Za każde słowo i milczenie. Akurat ja milczeć nie będę, chyba że oddając głos moim gościom. Anna Bobruś, zapraszam w każdą środę o 20 na 104,9 FM.
1: Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Nie czekaj, przejdź już dziś do salonu na Kraśnickiej 27 w Lublinie. GG Auto Lublin. Jedyny autoryzowany dealer Omoda i JQ w regionie.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
1: Reklama.

0: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPIT.
1: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4. satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
2: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
0: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów. Dzisiaj jeszcze bardzo przyjemny, ciepły, słoneczny wieczór, ale od jutra już do Polski zaczną wpływać deszczowe chmury, przyniosą burze, a zostawią za sobą trochę chłodniejszą pogodę, raczej 10 do 15 stopni. Tak ma wyglądać cały przyszły tydzień.
3: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
6: Bonton Radio. Weekend.

0: pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 kilometrów od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
1: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
2: No i każdy korzysta właśnie, czy ma ciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
3: My mamy zawsze pogodę, o, może tak powiem.
4: Czyli jak Państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
3: Tak, tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to wszędzie pogoda.
4: Mało kto się kąpie, widzę, że Pani też tak na razie
3: próbujemy. Stówki. Na razie próbujemy, jaka temperatura. Jeszcze chwila i będzie ciepło.
0: Ale na jutro prognoza jest gorsza na północy Polski. Może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja. Piękny wieczór, prawie bezchmurny i ciepły zachód słońca dzisiaj już kilka minut po 20. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni, ale od północy płynąć będą do nas deszczowe chmury, które przyniosą burze. W kolejnych dniach temperatura znacznie spadnie.
5: Bonton Radio. Weekend.
6: Przemysław Kargul, zapraszam na audioportret, czyli poszukiwanie człowieka w człowieku.
7: Dzisiaj, proszę Państwa, w audioportrecie kapnie trochę testosteronem, ale tak musi być, bo temat, na jaki będziemy rozmawiać, i mój rozmówca sprawiają, że tak właśnie będzie. Zaczniemy od małej kontrowersji. Nie wiem, czy kontrowersji, ale to zaraz się wyjaśni. Instruktor strzelectwa, i teraz dodajemy sportowego, czy strzelectwo jest samo w sobie sportem i nie trzeba tego dodawać, ale nie tylko strzelectwa, bo również i sportów walki. Po prostu wyciskasz z ludzi siódme poty. Tak to z tym strzelectwem. Kamil Miżwa, no właśnie, imię i nazwisko jest ważne.
8: Witam serdecznie.
7: Jak to z tym strzelectwem jest? Dodawać sportowe czy nie dodawać? Bo mogą być wątpliwości wśród naszych słuchaczy.
8: Ogólnie rzecz ujmując, panuje wielkie nieporozumienie w tym temacie i to jest takie pytanie bardzo na miejscu, i że od razu takie zadane, to naprawdę winszuję prowadzącemu. Więc kojarzone strzelectwo sportowe jest zazwyczaj strzelaniem z jednej ręki do tarczy, tak jak to się przyjęło, jest to sport olimpijski, ale mamy teraz w dzisiejszych czasach coś jeszcze innego, więc do tego strzelectwa sportowego wyrosła taka druga noga od tego statycznego, bo statyczne to właśnie jest jedna ręka do tarczy olimpijskie, no i druga noga to jest dynamiczne. I akurat właśnie się tak składa, że jestem w tym dynamicznym strzelectwie. Wszystko to można ująć w jednym zadaszeniu pod nazwą strzelectwo sportowe. Owszem, ale to są dwa różne światy, w zasadzie od siebie tak różne, że niepodobne do siebie. I czym to się charakteryzuje? Strzelectwo statyczne, tarczowe, to jest jedna ręka, tarcza 25 metrów, zawsze ta sama odległość, zawsze te same warunki, no i tutaj praca na spuście, czy to z pistoletu, czy to z karabinka, najczęściej to jest KBKS. na celność. Dynamika wyrosła z tak naprawdę IPSC, bo o tym tutaj mówimy, o sporcie dynamicznym, który jest w tym momencie największy na świecie, aspiruje do olimpiady. Już są pewne kroki czynione. No i największa rzesza ludzi się tym zajmuje, więc ze wszystkiego to jest takie najbardziej uprawiane na świecie. Zasady również są ujednolicone. Więc tutaj to strzelectwo dynamiczne wyrosło z kolei z praktyki, a mianowicie z treningów FBI w Stanach Zjednoczonych. I stąd też przyszły zasady. To z lat 70. bodaj, o ile mnie pamięć nie myli. I na tych zasadach, treningach, czyli sytuacje zmienne, zagrożenia, blisko, daleko,

0: też broni, kalibry i tak dalej. Wszystko to się wzięło właśnie z tych treningów FBI i zostało to ubrane w sport i uprawiane do dzisiaj. Więc tutaj nie mamy jednej odległości do tarczy. Możemy mieć tarczę pod nogami, możemy mieć tarczę na 25 metrach, bo rozmawiamy o pistolecie, w którym ja się oczywiście specjalizuję. Do tarczy strzelamy dwa razy. Tarcz możemy mieć na jednym torze. Zawody mogą się składać, załóżmy, z 12 torów, a na jednym torze możemy mieć 12, 20 kilka tarcz. I każdą tarczę trzeba opatrzeć dwoma przestrzelinami. A dlaczego dwoma przestrzelinami? No bo kiedyś, jak robiono testy amunicji 9 mm, wyszło, że żeby skutecznie powstrzymać agresora, no bo to o FBI dalej rozmawiamy, trzeba, że tak powiem, posłać dwie kulki. Jakkolwiek to by zabrzmiało, może to kontrowersyjnie się wydawać kontrowersyjne dla słuchaczy się wydawać, no ale no stąd się to wzięło i ja mówię o okolicznościach powstania.
1: Dwie kulki i w korpus, bo ręce i nogi w tym strzelectwie FBI nie są uznawane za wysoko punktowane, innymi słowy mówiąc, bo jeżeli trafimy kogoś w nogę, to w przepływie tej adrenaliny, tego swojego agresywnego działania, no strzał w nogę może być nawet niezauważony przez takiego napastnika.
0: No po raz kolejny bardzo błyskotliwa uwaga pana redaktora. odrobił pan redaktor lekcję. Więc jak najbardziej. Właśnie też chciałem o tym napomknąć. I kolejna słuszna uwaga. I strzelamy dwa razy. Strzelamy w tak zwany środek masy ciała. Czyli tam, gdzie jest najłatwiej trafić, bo wiadomo, ktoś się rusza, biegnie, może być z nożem, głowa jest mała, jest ruchoma, nogi nie gwarantują skutecznego zatrzymania, więc jest środek masy ciała, tutaj okolice serca. No i dochodzimy do konkluzji, dlaczego w strzelectwie dynamicznym jest tarcza z trzema polami punktowymi, a nie taka, jak ją kojarzymy ze strzelectwa tarczowego, że jest dziesiątka, dziewiątka, ósemka. Nie ma w anatomii człowieka dziesiątki i dziewiątki, są strefy bardziej śmiertelne lub mniej śmiertelne. Więc mamy taką strefę alfa w tarczy. Ta tarcza wygląda jak taki troszeczkę rąb, można to nazwać, niektórzy to nazywają prześmiewczo trumną, no bo ma taki dziwny kształt. I po środku ma strefę alfę, która odzwierciedla właśnie mniej więcej głowę, serce, tak to wygląda, i która jest punktowana pięcioma punktami, strefę Charlie za 3 punkty oraz strefę Delty, czyli najbardziej po obrzeżach, za 1 punkt. I nie ma znaczenia, czy w alfie, w jakim miejscu znajdą się przestrzeliny, bo to wszystko jest strefa śmiertelna. Więc to jest taka zasadnicza, naprawdę zasadnicza różnica w strzelectwie praktycznym, że mamy inną tarczę, że strzelamy do niej dwa razy i cały świat sportowy strzela do tarcz dwa razy. Od tego prapoczątku, z którego się to wzięło. Czy to będzie nawet IPSC, czy IDPA, czy PIRO, to są takie, można sobie wygooglować, inne dyscypliny, trochę inne zasady, ale dalej się mieszczą w tym, można klasyfikować jako sport strzelecki. Więc tutaj już jest bardzo duże zróżnicowanie i skontrastowanie tego wszystkiego, no bo mówimy o sporcie, a jednak to są dwa inne światy, diametralnie się różniące. W strzelectwie tarczowym nie ma kabury, nie dobywamy broni z kabury, ona sobie leży na stoliku i tam jest na 25 wtedy i mamy czas, jest spokój. W strzelectwie dynamicznym nic się nie dzieje spokojnie. Jest presja czasu, mierzą nam czas, liczą nam punkty z tych przestrzelin i korelacja tych dwóch współczynników daje nam faktor na danym torze, więc trzeba być bardzo szybkim, bardzo celnym, umieć strzelać do dalekich celów, celów z zakładnikiem, przysłoniętych na przykład białą tarczą, do której nie wolno trafić. To wszystko się wzięło z praktyki, więc owszem, wracając do pierwszego zadanego mi pytania, kończę już tutaj swój wywód. Jest to strzelectwo sportowe. Ja jestem instruktorem strzelectwa, ale to są dwa diametralne światy, więc sport ma dwie nogi, statyczną i dynamiczną.
1: Tak już jesteśmy przy tej statyce i dynamice, to kolejne pytanie. W Polsce o broni mówi się w dwóch sytuacjach. Czy w ciągu ostatnich kilku lat mówi się w dwóch sytuacjach? Sytuacja pierwsza to Igrzyska Olimpijskie, kiedy wychodzi pan, imienia nie pomnę, ale

0: turecki zawodnik, pan Yusuf, w tym strzelectwie właśnie do tarczy i jak John Wayne albo Chuck Norris czy ktokolwiek inny, brudny Harry, bez sprzętu, bez przerostu formy nad treścią, chociaż być może ten sprzęt jest bardzo istotny w tym strzelectwie statycznym. I wtedy nagle cały świat zaczął mówić o strzelectwie, że to jest coś fantastycznego, że przyszedł człowiek, który wygląda jak klient dyskontu, który przez przypadek znalazł się na olimpiadzie, ale odniósł spektakularny sukces. I druga sytuacja, kiedy mówi się o broni, to kiedy słyszymy, że myśliwy postrzelił myśliwego, że instruktor strzelectwa w niewyjaśnionych do dzisiaj jeszcze ostatecznie okolicznościach strzela do ludzi w parku, rzekomo w obronie własnej, albo dochodzi do innej tragedii z użyciem broni palnej. Broń palna, kiedyś słyszałem taki fajny wywiad z, co prawda, amerykańskim szeryfem. Oni mają inne podejście do broni. On stwierdził, że broń jest takim samym narzędziem jak nóż, jak samochód, jak motocykl, jak wszystko inne. To nie samo narzędzie jest winne, tylko nieumiejętne jego wykorzystywanie bądź złe zamiary użytkownika. Czy naprawdę jest sens tak bardzo bać się tej broni palnej?
1: Panie redaktorze, poruszamy tutaj bardzo grząskie tematy. W Polsce społeczeństwo ogólnie, jeszcze wrócę do początku, w Polsce broń jest jeszcze takim swoistym tematem tabu, prawda? Jeśli chodzi o przeliczenie na 100 mieszkańców, to Polska plasuje się w szarym końcu europejskim, czyli mamy najmniej tej broni. Zmienia się to bardzo powolutku. Teraz bijemy rekordy. Jak oglądałem ostatnio statystyki, bijemy rekordy posiadaczy broni i sportowych, i kolekcjonerów, bo są różne pozwolenia na broń. I faktycznie ten zawodnik turecki godności, przepraszam, już nie pamiętam.
0: Yusuf nazwisko bodaj.
1: Tak, Yusuf. Zrobił furorę, bo on wystąpił w takim nonszalanckim stylu, że wyszedł z jednej ręki, drugą miał w kieszeni czy coś. Ale to się właśnie plasuje w naszą charakterystykę, o której rozmawialiśmy poprzednio. Kilka zdań poprzednio. I to właśnie na tym polega. Ci zawodnicy zazwyczaj strzelają z jednej ręki, ręka w kieszeni, no i niektórzy nieobeznani mogli to uznać za swoistą nonszalancję strzelecką, ale to tak to wygląda. Jak się pojedzie na zawody statyczne, to takich właśnie strzelających z ręką w kieszeni to można się naoglądać. Więc tutaj przypadki z myśliwymi, no nieszczęśliwe wypadki, myśliwych jest też bardzo dużo, więc nieszczęśliwe wypadki się po prostu zdarzają, ale dalej to jest nic w porównaniu na przykład z wypadkami komunikacyjnymi lub innymi, no to jest kropla w oceanie, nawet nie w morzu. Z kolei ten nieszczęśliwe to zdarzenie z instruktorem, tak jak mówimy, nie wiemy, co tam się zadziało, ale też były takie przypadki, chyba nawet w Polsce, że instruktor strzelectwa wychodząc ze strzelnicy też został zaatakowany i chciano mu zabrać cały dobytek tej broni. No i się on obronił tą bronią i to nie doszło to do skutku. Więc coraz więcej, to tak już odpowiadając po części na każdy wątek. Więc broń to nie jest nic strasznego. Ja się przychylam tutaj do opinii redaktora, że to jest narzędzie jak każde inne. Przecież to osoba stanowi, czy ma zły zamiar, czy go nie ma. Można przecież rozpędzonym autem, jak to było już na Zachodzie. Niestety oglądaliśmy straszliwe rzeczy, kiedy to rozpędzonym autem człowiek wjeżdżał w tłum ludzi i robił naprawdę niewyobrażalne rzeczy. Więc jest to narzędzie jak inne. Nie ma co się bać broni, bo równie dobrze można i nożem kuchennym wyrządzić okropne szkody. Więc to,
0: nawet takim do masła.
1: Nawet takim do masła. I powiem więcej, że też według różnych testów, jakie też służby amerykańskie przeprowadzały, to do 7 metrów nóż jest bardziej niebezpieczny niż broń palna, bo ktoś rozpędzony szybciej. Nawet jak się obronimy tą bronią, to zawsze może ktoś zadać ranę, która się potem okaże śmiertelna. Więc to nie narzędzie stanowi problem. Problem stanowi człowiek ze złą intencją. No oczywiście posiadacze broni są przebadani, jest psycholog, jest kartoteka sprawdzana wstecz. Ja to zawsze mawiam, że posiadacz broni to jest najbardziej praworządny, najczystszy obywatel, bo on nie mógł mieć nic na sumieniu, on nie mógł widnieć w kartotece policyjnej, więc to są no już jak bardziej mamy sprawdzać ludzi pod względem odpowiedzialności. No już prawo jazdy jest bardziej powszechne, a przy samochodem jakie szkody można wyrządzić, więc naprawdę nie ma co się bać tej broni, tym bardziej, że użytkowników przybywa, a w Europie jest ich znacznie, znacznie więcej. Polska dalej jest na szarym końcu, więc my tej broni stosunkowo mamy bardzo mało. Tym bardziej, że kiedyś jeszcze za pierwszej Rzeczpospolitej to nawet był taki przykaz, żeby to nawet chłop miał samopał i szable w domu, w razie czego dla własnego bezpieczeństwa.
0: No mówiło się, że po wojnie w co drugim domu była broń. Zrobiło się trochę gęsto. To, żeby rozluźnić teraz atmosferę, zawsze mam w programie pytanie trudne, a nawet z kategorii bardzo trudne dla niektórych. Brzmi ono tak. Przed nami krótka przerwa muzyczna. Co pan Kamil, panie Kamilu, zaproponuje naszym słuchaczom do posłuchania teraz?
1: Szanowni Państwo, ja zawsze byłem zwolennikiem cięższego brzmienia. Nawet swojego czasu grywałem w zespole. Nie wiem, co może pan redaktor coś zaproponuje z jakiejś...
0: Pełna dowolność. My tutaj nie ograniczamy muzycznie. Ciężkie brzmienia też warto czasami posłuchać, żeby zobaczyć, że może brzmieć tak pięknie muzyka.
1: Nie chcę tutaj wchodzić w buty DJ-owskie, więc ja się zdam na szanownego pana redaktora, bo i też wiem, że też lubuję się w ciężkiej muzyce.
0: To zaprosimy Państwa na kapelę zza oceanu z mocnym brzmieniem, ale jednak z pewną tą sentymentalizmu trochę w tym wszystkim, co robią. A po tej krótkiej przerwie muzycznej powrócimy do pytania o to, czy kontakt z bronią wymaga jakichś wielkich przygotowań.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wracamy do rozmowy z Kamilem Miżwą. Kamilu, no nie oszukujmy się, jesteśmy po imieniu, spotkaliśmy się w miejscu, które dla chłopców z mojego pokolenia i twojego też wydaje się zupełnie naturalne i wręcz ciągnie trochę. Obaj mieliśmy w szkole lekcje przysposobienia obronnego. Niestety nasze roczniki już sobie z KBKS-ów zbytnio nie strzelały, bo to się już chyba amunicja skończyła kilka lat przed nami. Niemniej, gdzieś tam na strzelnicy bywaliśmy. Mówiłeś o tym, że rośnie liczba użytkowników broni i posiadaczy broni. To teraz pytanie dla tych, którzy może do tej pory nie zajmowali się tym tematem, w ogóle ich to nie interesowało, a teraz zaczynają otwierać swoje uszy na to, co się w tym temacie mówi. Czy jako Jan Kowalski albo Anna Kowalska wstajemy rano i myślimy sobie, dobrze, ja chcę zobaczyć, jak to jest strzelić. Jak to jest mieć broń w dłoni i jak to jest oddać strzał do celu, w tarczę? Musimy się jakoś przygotować. Ja znam odpowiedź na to pytanie, ale niech nasi słuchacze to usłyszą od eksperta. Czy musimy się w jakikolwiek sposób przygotowywać? Czy ta ścieżka już prowadzi nas na ulicę Żwirki i Wigury, żeby tam od Dzielnicowego dostać glejt? Czy jest to równie dostępne jak wizyta na siłowni?
7: Odpowiedź numer 2. Czyli jest to tak dostępne jak wizyta na siłowni. Umawiamy się, jeśli nie mieliśmy żadnego kontaktu z bronią, a uważam, że każdy powinien mieć taki kontakt z tego tytułu, żeby no, wiedzieć, jak to złapać, wiedzieć, jak to trzymać. Niech się to ta wiedza nigdy nie przyda i ciekawość zostanie zaspokojona i każdy może troszeczkę inaczej będzie postrzegał to wszystko. Więc umawiamy się z instruktorem. Umawiamy się na strzelnicy. Na strzelnicę absolutnie każdy może wejść, nawet dziecko. Też miałem rodziców z dziećmi na strzelnicy. Wpisujemy się do książki strzelnicy, no i instruktor już odpowiada. Pokazuje, instruuje, więc zachęcam do takiej aktywności, dlatego że żeby chociaż raz spróbować zobaczyć, z czym to się pije.
6: Mój pierwszy kontakt z bronią w życiu to był oczywiście korkowiec na odpuście. Zapach spalonego prochu, no ciężko to nazwać prochem, ale ładunku miotającego, tak może bliżej prawdy by to było, pozostał w pamięci nosa na całe dziesięciolecia. I kiedy już jako dorosły facet pojawiłem się na odpuście w Chełmie przy Bazylice i był człowiek, który miał korki i kapiszony, to stary dureń, wydałem naprawdę ogromne pieniądze, żeby zakosztować tej przyjemności strzelenia z korkowca, jak to było za dzieciaka. To są rzeczy, które wydają nam się takie zarezerwowane dla facetów, no bo strzelectwo i znowu nam tutaj ten hollywoodzka wizja broni się pojawia, czyli wielkie spektakularne wybuchy, ogromne odrzuty. Wydaje się coś, co nie jest dla nas dostępne. Przygotowując się do programu, zerknąłem trochę w statystyki również i to, co mnie cieszy, rośnie, choć powoli, ale rośnie liczba kobiet, które zajmują się strzelectwem. W tych największych klubach strzeleckich to 2% są kobiety. 2% to całkiem niedużo, ale biorąc pod uwagę jeszcze kilkanaście lat temu tych pań prawie wcale nie było w tym strzelectwie, to nie jest zarezerwowane dla ociekających testosteronem

0: dwumetrowych dryblasów.
1: Absolutnie, absolutnie nie. Coraz więcej też obserwuję pań na zawodach strzeleckich, strzelających, załóżmy, IPSC. Z powodzeniem panie też w sukcesy ubierają ten sport, więc broń stała się też takim nie tylko, że narzędziem, bo tutaj na początku rozmawialiśmy o tych różnych takich konotacjach też nieprzyjemnych, jak słusznie zauważyłeś, Przemku, bo jak już wspomniałeś, jesteśmy na ty, więc broń stała się takim też narzędziem spędzania przyjemnie wolnego czasu. Weekendowy wypad na strzelnicę, wypad na zawody. Jest to naprawdę odstresowujące i coraz większa rzesza użytkowników właśnie w tym celu zdobywa pozwolenie, żeby przyjemnie sobie spędzić czas, postrzelać, pójść nawet dalej w sport, czyli to już mocne hobby się zaczyna robić. No ja już wsiąkłem w to już tak bardzo. Ja to zawsze mówię na szkoleniach, że ja, jak przychodzi ktoś do mnie na szkolenie, to mówię, ja też byłem kiedyś na takim szkoleniu i zobaczcie, jak skończyłem.
0: No właśnie, z czego u ciebie się wzięła ta zajawka do strzelectwa? Bo ty nie tylko jesteś instruktorem, ale również zawodnikiem i to utytułowanym. Nie wiem, kolega cię zabrał ze sobą na strzelnicy? Rodzinne jakieś konotacje, czy po prostu czysta ludzka ciekawość?
1: Sam szukałem sposobności, żeby zdobyć pozwolenie w jednym celu, żeby startować w zawodach. Od początku ten cel mi przyświecał. Z takim założeniem podchodziłem do wszystkich etapów zdobycia pozwolenia na broń. Chciałem rywalizować, chciałem startować. Bardzo mi się podobała ta formuła. Kiedyś startowałem w sportach walki. Niestety nie można na dłuższą metę tego uprawiać ze względu na obciążenia treningowe, kontuzje.
0: Więc sport to zdrowie, zwłaszcza to utracone, tak? W przypadku zawodowców.
1: Nie zawodowy. Sport to zdrowie rekreacyjne, ale zawodowy to nie. No i jako osoba silnie uzależniona, i to mówię otwarcie, od adrenaliny, która mi całe życie towarzyszyła, musiałem wypełnić tą lukę. No sport strzelecki daje mi takie możliwości. Mam adrenalinę, mam zawody i jakby przeniosłem to ze sportów walki. Dalej prowadzę, bo jestem też trenerem sportów walki, ale no już sparuję, prowadzę treningi, no ale już nie jeżdżę. No też wiadomo, zdrowie ma się jedno. A sport strzelecki jest taki, że można go uprawiać w zasadzie w każdym wieku, jak długo chcemy i rywalizować, więc jeśli ktoś, no to jest taki sport troszeczkę jeszcze elitarny ze względu na to, że broń, ale to już się, tak jak mówiliśmy, to już się zmienia znacząco.
0: Jeżeli już mówimy o elitarności, to trzeba też powiedzieć o pieniądzach, chociaż dżentelmeni o pieniądzach nie dyskutują, ale warte podkreślenia jest to, że strzelectwo to takie okazjonalne, weekendowe, od czasu do czasu jest zdecydowanie tańsze niż na przykład wędkarstwo.
1: Ja bym powiedział, że jak najbardziej wędki potrafią kosztować dużo. Załóżmy taki, podywagujmy sobie. Koszt zrobienia urzędowy pozwolenia, no to z zapisaniem się do klubu i tak dalej, etc., to jest 1500 zł około. Plus badania lekarskie, no może w 2000 się już zamykamy, więc to nie jest wcale tak dużo. Trudność zdobycia pozwolenia to jest na zasadzie trudności zdobycia pozwolenia prawo jazdy. To są bardzo zbliżone do siebie rzeczy, więc nie jest tak drogo, nie jest tak trudno. Zakup broni można oczywiście kupić tak jak z autem. Można kupić coś bardzo drogo, bardzo tanio. Załóżmy, taki zwykły pistolet kosztuje 3000. Nie są to jakieś astronomiczne kwoty. No i te przy takim weekendowym strzelaniu amunicja i tak dalej, to nie są duże kwoty, jak na, wiadomo, amunicja szkoleniowa inaczej kosztuje niż amunicja w sklepie. No to ja to porównuję zawsze do tutaj przepraszam widzów, alkoholu w barze i alkoholu w sklepie. No wiadomo, rozumiemy, jaka jest korelacja. Więc załóżmy, nabój 9 mm może kosztować tam złotówkę. Więc jak już mamy oczywiście swoje pozwolenie, możemy ją kupić. Więc to nie jest wcale tak drogo, żeby rekreacyjnie miło spędzić sobie z rodziną czas.
0: Wróćmy jeszcze trochę na strzelnicę. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz trzymałem w dłoni broń palną. Była to broń myśliwska, sztucer myśliwski z porządną optyką. Instruowano mnie bardzo dokładnie, jak się zachowa ta broń, jak ja się zachowam. I kiedy już miałem oddać pierwszy strzał w życiu na 100 metrów, to chyba trochę głupota była, ale jednak pozdrawiam człowieka, który mnie instruował wówczas. Poczułem na ramieniu z tyłu jego dłoń. Przypuszczał chyba, że moja reakcja na kopnięcie tej broni będzie na tyle silna, że może dojść do jakiejś niepotrzebnej sytuacji. Tobie też drżała pierwszy raz ręka, jak oddałeś swój pierwszy strzał, bo tego się chyba nie zapomina, jak, no może pierwsza jazda rowerem, to gdzieś tam w wieku paru lat, to człowiek może zapomnieć, ale nie wiem, pierwsza jazda samochodem, ja pamiętam do dzisiaj. Tak samo było z pierwszym oddaniem strzału. Drżała ci ręka?
1: To jest całkowicie normalna rzecz i powinna występować. Każdemu drżała. Jeśli ktoś mówi, że się nie boi, nie stresuje, to ja jako szkoleniowiec od razu mam większe baczenie na takiego jegomościa. Jeśli widzę, że ktoś się stresuje, to jest całkowicie normalna reakcja i zdrowo podchodzi do tego. Więc huk przed pierwszym wystrzałem, nie wiemy, jak to się zachowuje, jest zrozumiały i wręcz potrzebny. I mówię to jako szkoleniowiec, bo to jest respekt do broni.
0: I tym respektem powinniśmy się za każdym razem kierować. Najgłupsza, przepraszam za określenie, ale najgłupsza sytuacja na strzelnicy, jaka się pojawiła w twojej karierze instruktora. Bo to, że ktoś zagląda w lufę naładowanej broni, to pewnie nie jest odosobniony przypadek.
1: Ja mam nawet taki branżowy żarcik, że można robić zdjęcia później, a jak omawiam zasady bezpieczeństwa, to często pozwalam sobie zażartować w ten sposób, że no i najważniejsze, wiadomo, palec poza spustem, nie odwracamy się z bronią i tak dalej, no i nie zaglądamy do lufy, więc to już tak urosło w taki kanon żartu, ale widziałem niebezpieczne sytuacje na strzelnicy i tutaj chcę dodać jeszcze wrócić do sportu dynamicznego, gdzie dobywamy broń z kabury, biegamy z nią, ale jest bardzo duży nacisk położony na bezpieczeństwo. Nie ma w zasadzie jakichś... Nie ma. Może na świecie, już nie mówię o Polsce, na świecie praktycznie nie ma żadnych wypadków. Dlatego, że strzelcy dynamiczni są bardzo mocno wyćwiczeni, dlatego że względem bezpieczeństwa, że na zawodach są ogromne restrykcje. Tam każdy krzywy ruch, każde zbyt podniesienie lufy jest traktowane wyrzuceniem z takich zawodów. I to jest bezpieczeństwo, to jest filar tego sportu. Tak samo u mnie na szkoleniach. Więc dlatego nie występują, mimo że biegamy z bronią, mimo że to wygląda dynamicznie, każde nawet przejście, przypadkowe położenie palca na spuście. Załóżmy, ktoś robi przebieg, tak zwany przebieg na torze, gdzieś przypadkowo położył palec na spuście, nawet nie strzelił, też potrafią wyrzucić z zawodów. Więc przez te restrykcje, przez to wszystko, to jest bardzo, ale to bardzo bezpieczny sport.
0: Patrząc po doniesienia medialne, częściej zdarza się tym, którzy z bronią chodzą na co dzień, przypiętą do pasa, jakiś incydent z bronią, czy to na szkoleniu jakimś obowiązkowym, czy to w służbie, bo mówimy tutaj o służbach mundurowych. Ja przyznam szczerze to, co też powiedziałeś. Nie słyszałem o tym, żeby kursant, który jest na szkoleniu strzeleckim, ucierpiał w wyniku jakiegoś niekontrolowanego strzału na strzelnicy.
1: No jest to bardzo pilnowane. Wiadomo, też instruktor odpowiada za wszystko. A tak, no wychodzi na to, że często ci cywile, którzy trenują i tak dalej, w szczególności ci, co strzelają dynamicznie, są bardzo bezpiecznymi użytkownikami. Nawet czasem, tak jak wspomniałeś, słyszy się w służbach, że coś się stało i tak dalej. No, na rynku cywilnym to praktycznie nie ma takich rzeczy. Szczególnie, jak już powiedziałem, jeszcze raz chcę to wytłuścić, w tym strzelectwie dynamicznym, kiedy to już jeździmy na zawody i tak dalej. Więc strzelnica naprawdę to nie jest straszne miejsce, to nie jest niebezpieczne miejsce, a instruktor zadba o wszystko.
0: 16-latek może przyjść z rodzicami, żeby postrzelać? Czy są jakieś wymagania wiekowe?
1: Nie ma wymagań wiekowych. Wpisujemy się do książki strzelnicy. Wiadomo, musi być opiekun prawny. I każdy na strzelnicę. Strzelnica to jest takie miejsce wyłączone ze wszystkiego.

0: Wychodzi instruktor, szkoleniowiec z bronią szkoleniową i nawet dziecko może dostać broń, bo to wpisuje się do książki strzelnicy i na strzelnicy każdy może wziąć broń do ręki i prowadzić z niej ogień.
1: W Teksasie podobno jest taka tradycja, że na 12 urodziny dziecku chłopcowi kupuje się broń w prezencie, bo tam jest to tak powszechne i dostępne. Oczywiście pewnie używanie przez 12-latka broni jest objęte jakimiś restrykcjami. Czy to pokazuje, że może nie jako Europejczycy, bo ciężko to też mówić, jak wygląda to na zachodzie Europy, ale jako Polacy jesteśmy aż tak bardzo uwrażliwieni na tą broń przez te wszystkie negatywne skojarzenia z bronią, bo II wojna światowa, to co się wydarzyło w kopalni Wujek, I wojna światowa, wszystkie powstania. No, broń dla Polaka kojarzy się z reguły z tym, że ktoś do nas tej broni mierzy. Stąd to takie inne spojrzenie na broń, jak w przypadku, nie wiem, Amerykanów czy Europy Zachodniej.
0: Ja mam tu swoją teorię i kiedyś już też wspomnieliśmy o tym, Polak wręcz był kojarzony z bronią i to wychodzi z wolności, no bo sama nazwa broń bierze się odbronić, obronić się, no bo jak już jest jakaś krytyczna sytuacja, no to broń stanowi o tym, czy możemy się obronić przed jakąś dużą siłą, czy nie. No i tak wszędzie to było traktowane. W Teksasie to dalej zostało. No wiadomo, wolność w tych Stanach Zjednoczonych. U nas to takie patrzenie na broń jako narzędzie wolnego człowieka wyrugowała komuna, a jeszcze wcześniej zaborcy. Więc no, nie na rękę było zaborcom, żeby jednak Polacy dysponowali bronią i ja tu ściśle łączę ten wątek jednak z wolnością.
1: O, wolność, to będzie bardzo fajna kolejna przerwa muzyczna, bardzo związana z wolnością i też mocniejszym brzmieniem. A po tej rozmowie już zostawimy strzelectwo, niech nasi słuchacze się z nim oswoją, a porozmawiamy o czymś, co jest w zasięgu każdego nas i nie trzeba na to pozwolenia.

0: wszystko gra. Potem radio 104,9 FM.
1: Jesteśmy w trzeciej części rozmowy z Kamilem Miżwołkiem. Ty oprócz tego, że jesteś instruktorem strzelectwa, jesteś instruktorem sztuk walki. To były lata 90., być może połowa lat 90. Brat mojego kolegi, który był dość utytułowanym zawodnikiem karate, został napadnięty na ulicy. Napadnięto go z nożem w ręku. No i chłopak, broniąc się, lekko uszkodził napastnika. Wytoczono mu ciężkie armaty w postaci tego, że jego umiejętności zdobyte na treningach należy traktować jako narzędzie, tak jak broń, tak jak nóż, jego umiejętności. To, że on był wytrenowanym karateką, potraktowano jako okoliczność na jego niekorzyść. Dla mnie totalna bzdura. Coś takiego w cywilizowanym europejskim świecie nie powinno się pojawić, ale się pojawiło. Czy dzisiaj człowiek, który staje w sytuacji zagrożenia, powinien w jakikolwiek sposób zastanawiać się, czy siły i środki, jakich użyje, posiadając tylko gołe ręce, będą na jego niekorzyść? Czy w tym liberalnym świecie dzisiaj nie mamy prawa się bronić? Rękoma, ja nie mówię bronią, nożem. Rękoma, tym co mamy.
2: To jest kolejne bardzo dobre pytanie i rozpatrywane, tak zwana obrona konieczna, rozpatrywane przez i odmieniane przez różne przypadki w Polsce, bo jednak prawo w Polsce jest właśnie tak troszeczkę dziwnie skonstruowane, że z ofiary można się stać nawet napastnikiem, że się przekroczyło. Ja uważam, że tutaj powinna działać zasada prawa rzymskiego, czyli jeśli ktoś, atakując nas, chce popełnić jakiś niedozwolony czyn, on się sam wyzbywa prawa. On sam wychodzi spoza tego prawa, więc osoba, która jest ofiarą tego, no, może się bronić wszystkimi możliwymi sposobami, żeby odeprzeć ten atak. Bo tak naprawdę nie wiemy, jakie ma napastnik intencje. Czy chce nas tylko okraść, a może jeszcze coś więcej? No my tego nie wiemy. I mnóstwo było właśnie takich dziwnych przypadków, że ktoś się obronił, też przytoczony przez ciebie tutaj przypadek, że ktoś się obronił, no i na przykład rozważano, czy on już może przekroczył tą obronę konieczną, czy już może nie. Ja uważam, że to no, jakieś rażące przykłady tej przekroczenia, że on już się poddał, leżał, a ten jeszcze go tam, to wiadomo. Ale sam fakt, że ktoś w przypływie zaatakowany się obronił, skutecznie to zrobił, to nie powinno być nawet żadnego ale. On się bronił. Tamten był bandytą. Tamten się wyzbył prawa, atakując go. Wyszedł spod tego prawa. I owszem, jest

0: niech ona kurzem obrośnie, niech ona, wiemy gdzie ona jest, wiemy jak jej użyć, ale nie użyjmy jej absolutnie nigdy i tego sobie życzmy w każdej sytuacji.
1: Ale pamiętajmy o tym, żeby przechodziła regularne badania i miała atest, żeby ona zadziałała w tej ekstremalnej, której nie chcemy sytuacji. Powiedz mi, Kamil, jedną rzecz. Czy my się potrafimy bronić? Czy ludzie, którzy przychodzą, może inaczej, kto przychodzi na treningi ze sztuk walki? Ludzie, którzy tak jak ty mają to uzależnienie od adrenaliny, od tego ciągłego ruchu, to przychodzą ludzie, którzy chcą się nauczyć, jak się bronić w jakichś kryzysowych sytuacjach, czy przychodzą po prostu ludzie, którzy nie lubią chodzić na siłownię, bo tam jest za duże żelastwa i wolą się poruszać trochę inaczej na macie czy w ringu, bo no, sztuki walki, przynajmniej dla mnie osobiście, to jest karate, to są zapasy, to jest boks, który uważam za taką szlachetną sztukę walki, a ostatnie lata to może podpadnę kilku zawodnikom, to ryzyko podpaść im, ale jednak powiem to, bo tak uważam. I mniej szlachetne sztuki walki, jak wszystkie te KSW, MMA, gdzie oglądając taką walkę ma się wrażenie, że to jest po prostu zwykła bijatyka pod sklepem monopolowym. Ja nie znam się na tym sporcie, ale tak to odbieram. Nie można tego porównać z boksem, z zapasami, z karate, z jiu-jitsu, z tymi szlachetnymi, jak ja to określam, sztukami walki. Kto i po co przychodzi na te treningi?
0: Na początku warto by było też to usystematyzować, bo mamy do czynienia z, padło pojęcie sztuk walki, ale też sportów walki. Sztuki walki ogólnie pojęte to są właśnie karate, załóżmy aikido, judo, a sporty walki, w sport walki też się wpisuje boks, MMA, kickboxing, bo jestem instruktorem boksu i kickboxingu, więc dzisiaj ludzie i kiedyś w zasadzie przemieścili się. Kiedyś przychodzili ludzie na sztuki walki, dzisiaj sporty walki przejęły inicjatywę ze względu na medialność. No, oglądamy zawodników, rozmaite federacje, MMA w tym momencie wiedzie prym, kiedyś to boks był taki najbardziej, dalej jeszcze w miarę jest, więc ludzie z chęci ruszania się, uprawiania czegoś, od razu ucząc się praktycznych umiejętności. Nie ma takiego przeświadczenia już, nie wiem, jestem 14 lat instruktorem sportów walki, więc nie ma takiego przeświadczenia, że on przychodzi z zamiarem tego, żeby gdzieś tego używać. Po prostu forma aktywności, to jest raz, często również łączona z siłownią, więc forma aktywności. Dwa, i to jest, to jest wąska grupa, chęć rywalizacji sportowej. No bo wiadomo, wszędzie to jest, medialność i tak dalej. Więc tutaj dochodzimy także do wniosku takiego, który też przyświecał nam w poprzednich wątkach, że lepiej w razie czego coś umieć, niż nie umieć nic. A od razu mamy ruch, od razu mamy fajny wysiłek, mamy systematyczność. Poza tym, wydawać by się mogło, że zawodnicy, którzy trenują bardzo długo, będą później gdzieś rozrabiać. To tak nie działa. Mata uczy pokory i osoba, która się sprawdza na macie, naprawdę nie ma intencji. To raczej młodzi, niedoświadczeni, ale to są szybko, przynajmniej u mnie, wyprowadzani z takiego błędu. Więc doświadczony zawodnik nie szuka rozruby. On jej unika za wszelką cenę. On już się sprawdził na macie. On już swoje przeżył. On nie potrzebuje się sprawdzać gdzieś poza matą, bo on to sprawdzenie już ma, więc to bardzo mocno uczy pokory i też stabilizuje. Więc ma też aspekt psychiczny taki. Jesteśmy pewniejsi siebie, mamy umiejętności, ale po dłuższym okresie trenowania naprawdę nie chcemy ich nigdzie używać, tym bardziej konsekwencje prawne i tak dalej.
1: Mówiłeś o tym, że mata uczy pokory. Taka anegdota jest, że ucieczka przed niedźwiedziem nie polega na tym, żeby biec jak najszybciej, tylko biec szybciej niż najwolniejszy z uciekających. Chłodna ocena sytuacji zagrożenia, dodajmy, podpowiada człowiekowi tylko dwie możliwości. Albo walcz, albo uciekaj.

0: może nie ucieczka, ale odejście od napastnika jest czasami, czy może inaczej, jak często jest rozsądniejszym niż stanięcie do walki?
1: Stanięcie do walki to jest ostateczna ostateczność, kiedy już wszystkie inne możliwości zostały wyczerpane, bo ulica to jest wielka niewiadoma. Ktoś może mieć niebezpieczne narzędzie, może być tych osób więcej, więc ze wszech miar trzeba robić wszystko, ja to nazywam werbalnym judo. Ze wszech miar trzeba robić wszystko, żeby uniknąć konfrontacji. Tak jak mówiłem, osoba, która długo trenuje, ona nie chce się sprawdzić, bo ona to zrobiła już na macie. Ma możliwości, ale moja zawsze rada, i to od początku wkładam do głów swoim podopiecznym, że ulica to jest bardzo niebezpieczne miejsce i można sobie zepsuć życie na całe życie. Więc unikać ze wszech miar niebezpiecznych sytuacji.
0: Ale z pewnością nie unikać aktywności sportowej. Do tego bardzo serdecznie zachęcamy. Przypomnę Państwu, że dzisiaj moim rozmówcą był instruktor i sportu walki, i strzelectwa. Nie muszę dodawać, że sportowego. Kamil Miżwa, dziękuję Ci pięknie za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
2: To był Audioportret. Kolejny za tydzień o tej samej porze. Przemysław Kargul, dziękuję i zapraszam.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
1: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
0: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
2: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
0: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
2: On powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch. Przed nami chyba najcieplejsza noc w tym roku, od jeszcze 6 co prawda stopni w górach do nawet 13 w centrum i nad morzem. Jutro nadal temperatury wysokie, od 20 do 26 stopni, ale na północy Polski już pojawią się deszczowe chmury, przyniosą burze i kolejne dni właśnie będą takie gwałtowne z opadami deszczu.
3: Słuchacie Bonton Radio.

serwisie Bonton Radio.

0: Zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.